0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

przeciwko 100.

0: Gdyby za udział w juwenaliach można było dostać doktorat, to byliby niejednokrotnie naukowo wyróżnieni. Bracia Kacperczyk grają juwenaliowo niemal wszędzie.
1: Asia Meus, Irek Jakubek, dzień dobry w RMF Max. Piątek mamy w kalendarzu w końcu.
0: Super. I numer, który rozbuja was idealnie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Dużo lata w muzyce o poranku w RMF Max. Specjalnie wam tak gramy, bo za oknami na razie taka mało przyjemna wiosna.
1: Zrobi się gorąco. Tym, którzy nie lubią systemu kaucyjnego i usłyszą o pewnej nowości,
0: która pojawiła
1: się w największych miastach w Polsce. Kurier zabiera od ciebie butelki zwrotne, tylko żeby je zabrał, najpierw trzeba zamówić zakupy w jednym ze sklepów spożywczych online i kurier przychodzi z zakupami i hyzmyk zabiera z sobą zakupy, buteleczki puste z powrotem.
0: A pieniążki trafiają ci na konto i masz rabat na zakupy.
1: No tak to działa. A potem kurier z tymi butelkami wysyła SMS-a do recyklomatu. W dniu dzisiejszym kurier podejmie próbę dostarczenia butelek zwrotnych. Buziaczki.

0: reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
0: I po reklamie.

0: Dziewczyny lubią męskie granie. Chłopaki zresztą też, dlatego gramy w RMF Max o poranku, zapraszając na informacyjny flash z regionu punktualnie o 6.
1: Robert Lewandowski w Arabii Saudyjskiej. To są sensacyjne plotki, ale podobno coraz bliżej podpisania umowy na 90 milionów euro za sezon.
0: 90 milionów euro, jakbym był plotką, to chciałbym być faktem.
2: Słuchacie RMF Max w Krakowie na 96,7 FM. Kinga Nyga, zapraszam na najświeższy flash. Na bieżąco monitorujemy, co ważnego dzieje się w mieście. Znamy datę rozpoczęcia przebudowy skrzyżowania przy Teatrze Bagatela. To 6 dzień czerwca. Tramwaje przestaną kursować obwodnicą Plant pomiędzy Piłsudskiego i Długą. Nie dojadą też do Bronowic. Zakończą się za to prace na ulicy Piłsudskiego. Tramwaje wrócą na trasę do Cichego Kącika. Teraz o najświeższych decyzjach krakowskich radnych. Poparli oni między innymi apel do premiera o zwiększenie wsparcia finansowego na szczepienia przeciw meningokokom. Jakie jeszcze decyzje zapadły na sesji, to wie nasz reporter.
3: Radni prawie jednogłośnie poparli propozycję zaktualizowania statutów rad dzielnic. Chodzi między innymi o to, aby usprawnić ich pracę i aby od takiego kandydata na radnego wymagano zaświadczenia o niekaralności. Co dokładnie się zmieni, no tego dowiemy się po konsultacjach społecznych. Radni na sesji poparli również apel do rządu, aby wprowadzić przepisy, które zakazywałyby radnym pracować w miejskich instytucjach i jednostkach. Do prezesa Rady Ministrów i głównego inspektora sanitarnego trafi również apel o jak najszybsze przygotowanie norm, rekomendacji i zaleceń dotyczących budowy, eksploatacji i kontroli miejskich tężni solankowych. W nich, przypomnę, w Solance i w Mgiełce wykrywane są bakterie kołowe.
2: Informował Przemek Błaszczyk. W mieszkaniach i w samochodach posiadali łącznie prawie 50 kg narkotyków. Mundurowi z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie po wielomiesięcznym dochodzeniu zatrzymali na Grzegórzkach dwóch 36-latków.
4: Policjanci znaleźli i zabezpieczyli łącznie prawie 50 kg narkotyków. Znaleźli i zabezpieczyli także substancje, które są prekursorami służącymi do wytwarzania narkotyków. Również policjanci znaleźli, ujawnili telefony komórkowe, wagi elektroniczne i znaczne ilości gotówki.
2: Łącznie zabezpieczono substancje o czarnorynkowej wartości ponad 2 milionów złotych, dodaje sierżant Elżbieta Znachowska-Bytnar. Mężczyźni trafili do aresztu, grozi im do 10 lat więzienia. W poniedziałek firma budująca ulicę 8 Pułku Ułanów przejmuje teren i wchodzi na ostatni fragment tej inwestycji. Chodzi o 80-metrowy odcinek od rejonu ulicy Krępy do ulicy Zagrodzkiego.
5: W poniedziałek przekazujemy teren budowy firmie Skanska. Jest to firma, która realizuje również odcinki 1, 3 i 4. Co istotne, możliwość podpisania tej umowy została przewidziana już na etapie wcześniejszego przetargu dotyczącego właśnie odcinków 1, 3 i 4. Po przekazaniu terenu budowy firma będzie mogła przystąpić do realizacji robót.
2: Kiedy koniec prac?
5: Odcinek 1, 3 i 4 planujemy zakończyć jeszcze w tym roku. Jeśli chodzi o odcinek drugi, teraz rozpoczynamy pierwszy etap prac, który potrwa 8 miesięcy.
2: Mówiła Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich.

0: Wasze ulubione hity na maksa. To jest to, co leci w RMF Max 9 minut po godzinie 6. Na przykład
1: deszcz i jeszcze raz deszcz. Jezu, wszędzie deszcz na weekend.
0: Ale absolutnie proszę sobie nie brać tego do serca, bo słoneczko w numeru Dracula wchodzi teraz na waszym porannym niebie. Obok chmurka Siameus, Irek Jakubek tam z tyłu także do was macha. Są jakieś dobre wiadomości?
1: Nie ma, Iga przegrała. Deszcz będzie w weekend. Zimno, mokro.
0: Dobra wiadomość. No. Piątek. Hello.

0: Niby śpiewa o pogodzie, no, a jednak o miłości.
1: Wow.
0: Tak to się robi. Wiktor Waligura w RMF Maxi 4 pory roku, a na zegarach 17 po 6.
1: 6.39 to jest to, co widać dzisiaj na stacjach benzynowych, jeżeli chodzi o etylinkę, benzynkę. 6.85.
0: Tak.
1: Mówię z zazdrością.
0: Tak, to
1: wszyscy
0: dieselek,
1: fani diesla. Tak.
0: Benzyna bez zmian w stosunku do wczoraj, a dieselek jest taniej.
1: Tak, Aśka wam załatwiła, że nawet ten orzeł na Orlenie, on teraz puszcza oko. O, tak, mrugnął do was, naprawdę. Tak jest fajnie dzisiaj. No i ceny paliw niżej jeszcze przez najbliższe 2 tygodnie, a potem się zobaczy. A czego się posłucha? Eminem, Rihanna i jeszcze rewelacyjny Andy Dust i jego Zakaria, bo przecież hity na maksa lecą u nas w RMF Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
0: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max. Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? Jula, dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Czaka kilogram 15,99 z delikatą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Stolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Sponsorem i wszystko gra jest właściciel salonu Opel Golemo. Dystrybutor Opel Astry. www.opel.golemo.pl.
8: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
9: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
10: I po reklamie.
11: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
12: W RMF Max hit za hitem.
11: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Andy Dust. Enrique Iglesias też go pokochał, bo grał przed koncertem Enrique Iglesiasa rozgrzeweczkę, saporcik. Tak to właśnie jest, 28 minut po godzinie 6 tu w RMF Max, jak na największych koncertach świata.
1: Neandertalczycy potrafili leczyć zęby.
0: Dzięki.
1: To jest wiadomość, która nas może zszokować. Mnie to zdziwiło, aż doczytałam.
0: No.
1: Otóż okazuje się, że naukowcy znaleźli taki ząb sprzed prawie 60 tysięcy lat, który miał ewidentne ślady po borowaniu.
0: Super. Taki jaskiniowiec dentysta. To on miał strasznie trudną robotę, wiesz, Asia, bo najtrudniej było, będąc tym dentystą, jaskiniowcem, trafić kamieniem we właściwy ząb. Nie? Nowość od Kukona, Gibsa i Jonatana. Teraz.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Nieskończony strumień mocy na piątkowy poranek płynie z głośników RMF Max, Illenium i Ellie Goulding. To wam właśnie zagrało.
1: I poranna kawka, która się sama zrobiła.
0: Chciałabym.
1: Akurat powiedzieli ci, którzy musieli komuś nacisnąć ekspres.
0: Dobra, słuchajcie,
1: i guzik,
0: to jest ważna
1: tak?
0: sprawa, bo są nowe zalecenia dotyczące naszej diety i naszego jedzenia.
1: Ważne, mów mi,
0: tak,
1: proszę.
0: Tylko 300 gramów mięsa tygodniowo powinna zjeść dorosła osoba. Było pół kilo, ale nam zmniejszyli do 300 gramów.
1: No, trochę szkoda. Ale gdyby mięso było masłem,
0: ciekawy
1: to
0: koncept.
1: Możesz zjeść tylko półtora kostki.
0: Nie? Tygodniowo.
1: 300 gramów, czyli wcale nie tak mało.
2: Max. Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy.

0: ciepła, dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
5: Ale tak po kosztach.
6: Masz to w Brico.
7: Teraz w Brico Marche. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
9: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: I po reklamie.
4: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
5: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
6: Hity na maksa.
7: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: 11 minut i godzina 7 i cały czas hity na maksa. Tu w RMF Max taki Oscar Sims dla was do porannej herbatki. Ciasteczko, mówią niektórzy.
1: Ciasteczko.
0: Niektóre mówią. Ty mi powiedziałaś Oscar Sims.
1: Tak powiedziałam.
0: No tak, to prawda.
1: Wcale się tego nie wypieram.
0: A potem zrobiła się najbardziej czerwona na świecie, bo okazało się, że mikrofony były włączone. Witajcie
1: to
0: o poranku.
1: Lampki, tak,
0: Asia Beus, Irek Jakubek. Tak,
1: tak, dzień dobry. Słuchajcie, bo jest...
0: Wina.
1: Cicho. Najgłośniejszy filmik w internecie jest teraz. Studniówka Roberta Lewandowskiego wyciekła do sieci, bo się okazało, że Robert tańczył poloneza prawie w pierwszej parze z Małgorzatą Tomaszewską.
0: Wow.
1: Córką tego Jana Tomaszewskiego, bramkarza. I Małgosia wrzuciła ten filmik ze studniówki do internetu. I teraz wszyscy możemy zobaczyć, jak Robert w garniturze.
0: Przystojak, nie? No to teraz taneczny mamy remis. Taneczny remis w rodzinie Lewandowskich. Każdy ma już jakiś epizod taneczny. Dużo się mówiło o tym, jak Anka tańczy. A tu się okazało, że Robert tańczył jeszcze przed TikTokiem i nawet przed Matiasem. Się baciatował normalnie ze zjawiskową
1: Małgorzatą.
0: Oh yeah. Przepraszam, polonezował sobie.

0: przydałoby nam się trochę takiego słonka prosto z Kalifornii, bo ta wiosna to na razie tak coś słabo.
1: Mamy hity na maksa, słońce wschodzi za każdym razem. A ostrzeżenia pogodowe, gdzie dzisiaj najwięcej deszczu i gdzie straszyć będzie burzą, o tym we fleszu za 4 minuty, punktualnie o 7.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3890.

0: po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do opłukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: I po reklamie.

0: Jest siódma, jest Flash w RMF Max. Czas na najnowsze informacje w skrócie. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. IMGW ostrzega, dziś może zagrzmieć. Burze pojawią się przede wszystkim na południu, wschodzie i w centrum kraju. Na tym jednak nie koniec, bo eksperci od pogody prognozują, że od dziś do niedzieli ma intensywnie padać.
1: Tych opadów może być znacząco dużo, bo tutaj do 90 nawet niewykluczone, że do 100 mm przez cały okres weekendu. W piątek na południu, południowym wschodzie, w centrum, po północy i północny wschód, ale tutaj największa suma tych opadów właśnie na południu, w centrum i południowym wschodzie.
0: Tak prognozuje Agnieszka Prasek z IMGW. W niedzielę intensywny deszcz ma występować już głównie na południu i południowym wschodzie Polski. Więcej o pogodzie tuż po sporcie. Fragment rosyjskiej rakiety Sojuz może przelecieć nad Polską. Sytuację monitoruje Centrum Operacyjne Polskiej Agencji Kosmicznej Polsa. Obiekt został wyniesiony w kosmos 23 marca z kosmodromu w Plesiecku. Jego przelot może przebiegać m.in. nad Europą, w tym właśnie nad naszym krajem. Okno wejścia w atmosferę to okres od 16 do 17 maja. Obiekt waży tonę. Nie można wykluczyć, że jego fragmenty przetrwają wejście w atmosferę i spadną na ziemię.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Przedstawiciele polskiego rządu dementują wczorajszą informację dotyczącą ograniczenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, że Stany Zjednoczone dokonują teraz reorganizacji swoich sił w Europie, ale to nie oznacza zmniejszenia ich kontyngentu w naszym kraju. Sojusz polsko-amerykański wciąż jest silny.
3: Polska jest żelaznym sojusznikiem, wypełniającym wszystkie zobowiązania wynikające z Traktatu Północnoatlantyckiego. Wydajemy prawie 5% na zbrojenia. Jesteśmy liderem w tym względzie w Europie, w krajach NATO.
0: Przypominał szef MON. I to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści wracamy punktualnie o godzinie 8. Teraz czas na informacje ze świata sportu.
2: Czy nasi wygrali? Zaraz dowiesz się wszystkiego. Flash sportowy RMF Max.
0: Na początek kiepska informacja dla wszystkich fanów tenisa. Iga Świątek za burtą turnieju WTA 1000 w Rzymie. Nasza tenisistka przegrała z Aliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. Jutro finał, w którym pogromczyni Świątek zmierzy się z Coco Gauff. A w meczu play-off Orlen Basket Ligi pięknie zaprezentowali się wczoraj koszykarze Dzików Warszawa. Ekipa ze stolicy wygrała pierwsze starcie w Sopocie z Treflem 107-92.
4: Gratulacje dla Dzików. Zagrali dzisiaj lepiej, bo dlatego ten mecz wygrali.
0: Mówił koszykarz Trefla Szymon Zapała. Chwilę później Legia Warszawa pewnie pokonała MKS Dąbrowę Górniczą 100-66. Drugi mecz jutro o 15.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Dziś niestety w wielu miejscach może zagrzmieć, może też intensywnie popadać i powiać. Tak będzie m.in. na północnym wschodzie kraju, w centrum i na południowym wschodzie, a także na południu. Natomiast jeśli chodzi o opady deszczu, one będą się pojawiały na północy Polski i na północnym zachodzie. Termometry mają pokazywać dziś 12 stopni nad morzem, 19 z plusem, natomiast już w Warszawie, w Suwałkach nawet 20 stopni. Także jeśli chodzi o temperaturę, nie jest najgorzej.
5: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Nastrój wodoodporny, piątkowy i juwenaliowy, z gotowością do wygrania pieniędzy w przełatwy sposób o poranku w RMF Max. 300 rozdajemy wam za parę chwil. Asia Meus, Irek Jakubek. Bawmy się razem. 4 po 7.

0: nowocną ekipę zmontowaliśmy. To są hity na maksa w składzie Tiesto i Sneaky Sound System. Asia Meł, Zirek Jakubek. Chodźcie z nami zrobić fajny piątek o poranku.
1: A tymczasem Zbigniew Ziobro pozdrawia wszystkich prosto ze Stanów Zjednoczonych, USA.
0: W swój jedyny niepowtarzalny sposób.
1: Tak, a drugi poszukiwany, Marcin Romanowski, no z troszkę mniejszym uśmiechem, do akcji poszukiwawczej włączył się Krzysztof Rutkowski i jego rutkowski patrol. A podobno pan Romanowski aktualnie przebywa w Rumunii.
2: Tak, znaczy nie dziwię się, że poszukiwany Marcin Romanowski jest trochę przerażony, bo podobno ekipa Rutkowskiego wynalazła taki specjalny bagażnik służący do przewozu pasażerów. Podobno w środku w tym bagażniku są nawet pasy, nie? Tak, żeby... Bo bezpieczeństwo w naszym klubie to norma,
1: wszystkim. Wiadomo.

0: I tak to właśnie będzie już do końca piątku. Będziecie dzisiaj chodzić i sobie nucić. Tak działają gorące nowości w RMF Max. Mielki przed momentem.
1: 7:19 na naszych zegarach. Łatwo wygrać 300 u nas za poranku, ale pytanie jest trudne. Pytanie eliminacyjne jest trudne. Co na obiad dzisiaj?
0: Najtrudniejsze pytanie świata. Co dzisiaj na obiad? Odpowiedź na to trudne pytanie wysyłacie jak zawsze SMS-em pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów. I ta odpowiedź ma szansę przynieść wam 300.
1: Tak, wchodzicie do gry o 300, taki bilecik właśnie gra o 300, tylko nie wymyślać, tylko szczerze.
0: Co dzisiaj na obiad?
1: Co na obiad, nawet jak tylko ziemniaczki, to spoko.
0: Rybka, bo piątek.
1: Mam tak samo, no rybka. Przepraszam, a nie rybka. Rybka.
0: Podzielę się, chodź.
1: SMS bez żadnych, dzięki. SMS bez żadnych dodatkowych opłat, 3001.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel automobila Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Roczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka, kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Kanoli na Sycylii, tacos na Krecie, nduja w Kalabrii, a może fritule w Chorwacji. Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. Lamezia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kochamy latać.
7: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Krakowie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w centrum Serenada, Cecha Bonarka oraz Designer Outlet. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: I po reklamie.

0: Pitbull, Leo i Afrojack chętnie by zostali na taki makaron z truskawkami, bo wjechały już oprócz hitów na maksa, obiady na maksa, sezonowe, co dzisiaj na obiad, piszecie SMS-owo na 3001.
1: U kogoś już młode ziemniaczki z kopelkiem.
0: Oż ty, pięknie, gotowiec ze sklepu.
1: Ziemniaczanka taty.
0: Ach, ale jakieś pypyry normalnie, kartofelki i ziemniaczki dzisiaj
1: zdominowały. Tak jakoś wyszło. Asia, a co u ciebie dzisiaj na obiad?
0: Co na obiad dzisiaj, Aśka?
2: Jak zwykle, cokolwiek.
0: Cokolwiek!
1: To jest dobra odpowiedź.
0: Ja to lubię, mam nadzieję, że cokolwiek z ziemniaczkami, wiesz, to bardziej syci.
1: Asia, jedziemy dzisiaj razem na imieniny zimnej Zosi, do Zosina.
0: Do Zosina.
1: Wsiadaj z nami do samochodu, przed tobą trzy pytania, będziemy cię pytać o to, kto ma bliżej, odpowiadasz tylko imienie Maśka albo Irek, dobra odpowiedź broni, kasy zła zabiera.
0: A już masz 300 na swoim koncie, więc się nie pomyl, ja do Zosina jadę, no wiadomo, z zimna. Z zimna.
1: Tak, a ja jadę z zimnodołu.
0: Z zimnodołu. Sorry, Zośki. Kto ma bliżej?
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek?
2: Irek.
1: Dobrze! Okej, często wyobronione. Drugie pytanie. Ja do Zosi, do Zosina jadę z miejscowości Zimna Woda.
0: A ja z zimnej wódki.
1: To przypadek. Kto ma bliżej?
0: Bo to jest mała woda.
1: No, wiadomo. No. Kto ma
0: Asia
1: bliżej?
0: Czy Irek? No,
1: Asia. No nie, tym razem nie.
0: Dwie stówy są na twoim koncie. Uwaga, Zośki, podpowiadajcie głosem wewnętrznym, bo ja do Zosina jadę z Zimnic Wielkich.
1: A ja jadę z Zimnic, ale małych.
0: Małych.
1: Asia, kto ma bliżej do tej Zośki?
0: A to była podpowiedź czy wezwanie do odpowiedzi? Asia czy Irek, uwaga!
1: Kto ma bliżej?
0: Uwaga!
2: Irek!
0: Tak się wygrywa stówę o poranku w RMF Max. No po prostu... Ale chciałem powiedzieć w imieniu Irka, że jestem cudowny, cudownie szczęśliwy.
1: Jesteś cudowny.
0: Też.
1: Okej, postawmy tu kropkę. Chcesz, zabiorę cię tam,
0: gdzie sny przychodzą za dnia. Goszcząc w waszych sercach i na ustach, no pięknie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Seconds of Summer. I to nie jest odliczanie do lata, tylko to jest nazwa tego artysty, co przed momentem zagrał na antenie RMF Max.
1: 469 zł za noc.
0: Gdzie?
1: To w hotelu w Warszawie, nazywanym Izbą Wytrzeźwień.
0: To trzeba za to zapłacić.
1: 469 zł to jest nowa cena za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w stolicy. Także życzymy wszystkim na weekend miejsc, z których wracając mamy poczucie niezapomnianego pobytu, bo akurat tam pobyt najczęściej jest zapomniany. Zresztą niewiele pamiętasz, jak się rzucają, ale ile? 469, tak drogi ten hotel.
0: Chociaż ze śniadaniem?
1: No, ale jaki recepcjonista sympatyczny.
2: Reklama. To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na cztery koła, wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Muszę poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Krakowie. Odwiedź nas w Galerii Krakowskiej i Bonarka City Center. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
13: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
14: Hej, tu Ikea.

0: Zapunktujemy? Teraz klubowicze i K-Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: My na majówkę.
2: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
1: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
2: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
3: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
4: Hot grill.
5: Arilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hit na maksa.
11: Kraków 96 i 7 FM.

0: Chcieliście więcej bletki i jest więcej bletkowej, niepowtarzalnej radości, bo przecież hity na maksa to playlista poranka RMF Max. 11 minut i godzina 8.
1: A w Tatrach znowu będzie drożej.
0: Oj.
1: Ale spokojnie, bo zaraz wam powiem dlaczego. Już się nie będziecie tak ojojować o to, że znowu drożej. Tym razem podrożeją wejściówki do parków narodowych.
0: Ja robię ojojoj, bo ja wiem dlaczego one będą droższe.
1: Będą droższe po to, żeby można było 15% więcej przeznaczyć na ratownictwo górskie. Właśnie!
0: Właśnie, a jak ktoś robił negatywnie, oj, że znowu drożej, to pewnie dlatego, że jak ostatnio był w górach, to mu było zimno w palce, bo był w sandałach. pewnie dlatego. You make me feel alive again.

0: Kochani, na piątek Jean-Paul i Dua Lipa, kilka chwil przed ósmą w RMF Max.
1: Radość weekendu może zepsuć nam poranny pożar składowiska odpadów. To pod Częstochową, szczegóły za 4 minuty we Fleszu. Zostańcie koniecznie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.
10: Playlista Co zrobić dzień.
1: Niech się dzieje.
10: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
8: To co istotne, tylko u nas w pigułce. Minęła godzina 8, czas na Flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie.
2: A my w RMF Max jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Strażacy działają teraz w Sobuczynie pod Częstochową. Tuż po piątej doszło tam do pożaru składowiska odpadów. Sytuacja jest opanowana, pogorzelisko dogaszane.
20: Słuchacie RMF Max.
2: Rosyjski wór w zakonie w rękach służb Władimira D. udało się zatrzymać dzięki wspólnej akcji CBŚP, ABW i Straży Granicznej. Mężczyzna ma 79 lat. W Polsce przebywał nielegalnie. Status wysokiego rangą członka organizacji przestępczych w krajach wchodzących w skład Związku Radzieckiego uzyskał w 1982 roku.
21: W naszym kraju miał nadzorować działalność podległej grupy przestępczej, w tym organizację i przebieg planowanych przestępstw, a także podział zysków pochodzących z działalności przestępczej. Za Władimirem D. Interpol wysłał tak zwaną zieloną notę. Stanowi ostrzeżenie dla organów ścigania państw członkowskich o osobie mogącej stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego w kraju pobytu. Rosjanin trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Niebawem ma być deportowany.
2: Tyle Krzysztof Zasada. Wizyty na stacjach benzynowych w ten weekend powinny być przyjemniejsze. Tankowanie ma być trochę tańsze, ceny hurtowe w rafineriach lecą w dół, a to może przełożyć się na ceny maksymalne. Za 95 i olej napędowy powinniśmy płacić kilka groszy mniej. Czekamy też na przedłużenie rządowego pakietu obniżek cen paliw. Dziś wygasają rozporządzenia obniżające podatek VAT oraz akcyzę. Rząd zapewniał, że przedłuży rozwiązania do końca maja.
22: To gwarancja tego, że w kieszeniach kierowców zostaną kolejne środki, które oczywiście są absolutnie kluczowe, aby utrzymać w ryzach inflacji.
2: Mówił minister energii Miłosz Motyka, a za godzinę maturzyści zmierzą się z pytaniami z geografii. To trzeci najchętniej wybierany przez tegorocznych absolwentów egzamin. Po południu chętniej będą się mierzyli również z językami mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. Za wszystkich oczywiście mocno trzymamy kciuki, a teraz sport.
20: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla Ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
2: Lina Świtolina, pogromczynią Igi Świątek w półfinale WTA 1000 w Rzymie. Ukrainka pokonała naszą tenisistkę 6-4, 2-6, 6-2. A z kortów przenosimy się teraz na boiska. W 36. kolejce La Liga Real Madryt pokonał Real Oviedo 2-0. To mecz o honor. A dziś emocji dostarczą nam nasi piłkarze. Przed nami kolejne ekstraklasowe spotkania. To przedostatnia kolejka. 18. Pogoni Szczecin zmierzy się z Zagłębiem Lubin, a o 20.30 w akcji zobaczymy Koronę Kielce i Widzew Łódź.
23: Sama ranga, waga tego meczu, no warunkuje nastawienie. My musimy być przygotowani na wojnę, na walkę od pierwszej minuty.
2: To trener Korony Jacek Zieliński.
20: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
2: Zestaw nie najlepszych pogodowych wiadomości mamy dla Was tuż przed weekendem. Może zagrzmieć, tak będzie przede wszystkim na południu, na wschodzie i w centrum kraju. Reszta ma się mierzyć z opadami deszczu. Na termometrach maksymalnie 12 stopni w Trójmieście, podobnie będzie w Poznaniu, 15 z plusem w Zielonej Górze, 16 w Katowicach, 18 w Krakowie, 19 w Warszawie i 20 w Suwałkach. No i niestety cały ten weekend raczej będzie pod znakiem chmur i opadów deszczu, także nieprzyjemnie. Biometr też niekorzystny.
24: Oj tam, Ani!
20: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor Opelastry. www.opel.golemo.pl.
1: Cztery wejściówki do parku rozrywki. Do wygrania w tej godzinie. Takie rzeczy o poranku. Gdzie? No tu, w RMF Max. 4 minuty po 8.

0: YouTube uwielbiających poranki z Taylor Swift. Mam nadzieję, że wy również. 10 minut po godzinie 8 tu RMF Max.
1: Coraz głośniej o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Arabia Saudyjska i 90 milionów euro rocznie.
0: Ulala, 90 milionów euro dla Roberta Lewandowskiego. Uraba, ja!
1: Rocznie. To daje 7,5 miliona euro miesięcznie.
0: To mniej.
1: 1 875 tysięcy euro tygodniowo.
0: Jeszcze mniej.
1: 267 tysięcy 800 euro dziennie, czyli 11 158 euro na godzinę, 185 euro na minutę, 3 euro na sekundę.
0: Jezu, niech Robert uważa. Robercik, uważaj, bo żebyś się nie dało wyfrajerować tym sprytnym szejkom, bo oni by ci chcieli płacić 3 euro na sekundę, a nie 90 milionów rocznie. Hej. Z nami nie zginiesz. Hej.
1: Właśnie, słuchaj Maxa.
0: Asia Meus, Irek Jakubek, wasi niezależni doradcy.

0: Najbardziej w tym numerze, to ja lubię to takie szalone pianinko tam w środku, takie Balsai Magnetic w RMF Max.
1: O 18 minut po godzinie 8, dzisiaj jesteście głosem deszczu. Jesteście głosem deszczu, żeby wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki w naszym porannym konkursie.
0: Nie ma się co wstydzić, wszystkie odgłosy i głosy deszczu przyjmujemy na naszym maksowym messengerze, bo tak się zgłaszacie. Nagrywacie głosówkę z głosem, odgłosem deszczu i wysyłacie na naszym maksowym messengerze. My słuchamy, a potem rozdajemy.
1: Róbcie deszcz, zaskoczcie nas, messenger RMF Max już czynny w tej sprawie. 4 wejściówki do parku rozrywki do wyjęcia o poranku 18.30 po 8.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor Oplastry. www.opel.golemo.pl.
3: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Rozpalamy apetyt na wyborne zwycięstwo w sklepach Decofire. Odkryj grille gazowe Napoleon i podbij podniebienia swoich gości. Poznaj najpopularniejszy model w Polsce. Napoleon Freestyle. Sprawdź zalety palnika do steków Sizzle Zone. Nie ograniczaj się dzięki chudziutkim ratom 0%. Kanadyjska marka grilli gazowych Napoleon szturmuje polskie ogrody i tarasy. Dołącz do ofensywy w salonach Decofire w Krakowie. Ulica nad Serafą 56 i Medweckiego 7. Decofire.pl.
7: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
9: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
8: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
9: Super.
8: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
11: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
15: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
16: Kto zwalcza ból?
17: Wolnary!
16: Kto?
17: Wolnary!
18: Wolnary!
19: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Krakowie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w centrum Serenada, Cecha Bonarka oraz Designer Outlet. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap.
2: To jest legendarny człowiek Kropla, który także odpisał, odezwał się do nas w sprawie głosóweczki Jesteś deszczem, by wygrać 4 wejściówki do Energylandii.
3: Zrobiła tak też Mariola.
2: Mariola.
4: O, świeżo umyte okna, lecę tam padać.
2: Deszcz złośliwiec.
3: Największy ze wszystkich złośliwców.
2: Ale to nie słyszałaś jeszcze Konrada.
3: Jakiś blaszany garaż.
2: Tak, dokładnie, jakbyś tam była blacha, dachówka w rzeczy samym. Karolcia. To są deszcze niespokojne.
3: A 4 bilety do Energylandii dzisiaj lecą jak deszcz
2: do Kuby. Kuba jest deszczem na rollercoasterze.
5: Blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum.
2: I właśnie się rozpędził.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Eben i Hello w piątkowy poranek brzmią wyjątkowo, jak pomyślimy sobie o tym, że przed nami jest weekend.
1: A ja wolę naszą Ale. Alicja Szepińska. Yeah, dziewczyna, która podbija Wiedeń. Zrób to, dziewczyna, lepiej niż Sobieski, zwłaszcza, że wszyscy mówią, że nie Sobieski, nie Polska, a Finlandia. Finlandia może być.
0: Wszyscy, nie wszyscy, to bukmacherzy tak mówią.
1: Bukmacherzy.
0: Stawiają na Finlandię, a w przewidywaniach bukmacherów Polska zajmuje 23 miejsce. Ale jesteśmy wyżej niż Niemcy.
1: Przepraszam. To silniejsze ode mnie. 9:20. Cheers.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Już 23 maja euforia dźwięku w krakowskim klubie Studio. Wystąpią prawdziwe legendy muzyki klubowej. Aquagen, Bartez, Brooklyn Bounce DJ, DJ Jean, DJ Quicksilver, Dune, Marco V, Mark Van Linden i Mikro. Kraków, 23 maja. Klub Studio. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
10: My na majówkę.
11: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
10: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
11: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.

0: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę-domówkę w biurze sprzedaży Wiktoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na wiktoriadom.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
1: I po reklamie.

0: Słychać, prawda, że hity na maksa to jest to, co nieustająco leci w RMF Max, ale posłuchajcie tego. Bo udało nam się zdobyć taką ścieżkę dźwiękową udanych wakacji, których nie planowaliście, ale nagle wpadło wam dodatkowe kilkanaście tysięcy złotych i okazuje się, że można na takie wakacje w tym roku pojechać.
1: Mamy dla was specjalną ofertę, rundę super okazji w naszej zabawie za dużo, za mało. 14 332. To jest za mało.
0: Przepraszam, ale jestem tak zrelaksowany, że zapomniałem o wszystkich cyfrach. Wiem, że 14 503 to za dużo, ale nie przejmujmy się tymi numerkami. Najważniejsze... Asia, no hej, poczuj ten relaks.
1: Jak nie?
0: Najważniejszy jest numer telefonu, pod który trzeba wysłać zgłoszenie, bo przez 9 najbliższych minut trwa
1: runda bonusowa.
0: Tak jest.
1: I razy 179 w twojej rundzie bonusowej pomnożymy każde zgłoszenie, które przyślesz pod ten numer 7327, w treści wpisując Max.
0: No wreszcie to poczułeś.
1: Prawda?
0: Super.
1: Jestem na tych wakacjach, nie wracam.
0: 7327. Teraz wyślij SMS zgłoszeniowy o treści Max, bo jeden taki SMS to 179 dodatkowych szans na to, żeby wejść do gry, spotkać się z nami w finale i wygrać coś pomiędzy 14 332 zł, a 14 503. Max 7327. Dawid Podsiadło. On wie, jak to zrobić.
2: Jest druga 05.
0: Ale nie wie, która godzina. Gdzieś

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja?
2: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II 45.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
10: Jak tak? To Allegro.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Piętnastego maja, wybiła 9, w RMF Max Kraków czas na skrót najważniejszych tematów. Kinga Nega, startujemy. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Nie żyją 24 osoby. Od wczoraj trwa akcja ratownicza w zniszczonym bloku.
2: Tak, ona trwa nieprzerwanie od ponad doby. Przez całą noc ekipy wydobywały spod gruzów już tylko ciała mieszkańców bloku. Wśród 24 ofiar śmiertelnych jest troje dzieci. Na miejscu pracuje już ciężki sprzęt. Usunięto dotąd ponad 3000 metrów sześciennych gruzu. Rano w kilku obwodach Ukrainy, w tym w okolicach Kijowa, znów ogłoszono alarm powietrzny. Lokalne media donoszą o odgłosach pracującej obrony powietrznej w podstołecznej Obołoni.
1: Tyle Krzysztof Zasada. W ukraińskiej stolicy ogłoszono żałobę.
0: To jest RMF Max Kraków.
1: Spokojny poranek na krakowskich drogach. Policja nie informuje o poważniejszych zdarzeniach. Teraz skrót pozostałych informacji. 6 czerwca ruszy przebudowa skrzyżowania przy Teatrze Bagatela. Będą utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. Tramwaje nie będą kursować pierwszą obwodnicą od skrzyżowania z ulicą Długą do Kolegium Nowum i dalej do Bronowic Małych.
3: Planujemy to tak zorganizować, żeby jakby te największe prace i największe utrudnienia przypadły na okres wakacyjny. Wiemy, że oczywiście to nie jest tak, że wszyscy wyjeżdżają z miasta, ale jednak ten ruch i korzystanie choćby przez mieszkańców z komunikacji też jest wtedy zmniejszone. Więc tak, planujemy już rozpocząć tak naprawdę w miesiącu czerwcu od tych podstawowych prac. Wówczas zatrzymamy ruch ogólnie tramwajowy już na odcinku Bronowice i Teatr Bagatela.
1: Pasażerów do czasu uruchomienia tramwajów dwukierunkowych wozić będzie zastępcza komunikacja autobusowa, dodaje Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. To już dzisiaj startuje krakowska Noc Muzeów.
4: Są takie miejsca, które są oblegane, one od lat cieszą się powodzeniem. To jest Barbakan. To jest z kolei taka prosta, rekonstrukcyjna opowieść o prehistorii, o początkach średniowiecza. Tam można spotkać wojów wiślanych.
5: Tak, zapraszam wszystkich serdecznie do Barbakanu, gdzie można będzie zobaczyć, jak wyglądali ci średniowieczni wojownicy.
6: Się ubierali, co nosili, jakie miecze.
5: Tak, też można się będzie dowiedzieć, jak się robi rekonstrukcję historyczną, na czym polega praca archeologa.
1: Mówili kustosz Muzeum Krakowa Walery Bubień, a wcześniej Jacek Salwiński, zastępca dyrektora Muzeum Krakowa, rozmawiał z nimi Przemek Błaszczyk. Trwają juwenalia krakowskie. Dziś ulicami miasta przejdzie kolorowy korowód pokoleń. Finał pochodu na rynku głównym, gdzie prezydent przekaże studentom klucze do miasta. Nasz reporter również pojawi się w tym kolorowym tłumie. Sprawdzimy między innymi, na jakie przebrania postawią w tym roku Żacy. Mieszkańcy Krakowa wybrali nazwę dla nowej placówki przy Powiślu. Najwięcej głosów w internetowej ankiecie zdobyło Muzeum Rzek Krakowskich. Nowy oddział muzeum ma powstać u stóp Wawelu do 2029 roku. Co w pogodzie? O tym już teraz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Dzisiaj pogodowy miszmasz, za krakowskimi oknami przewaga chmur, ale z szansą na lokalne przejaśnienia. Niewykluczone również słabe przelotne opady deszczu. Temperatura dzisiaj maksymalnie wzrośnie do 18 stopni nad zerem. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie poniżej normy. Wiatr południowo-wschodni słaby, chwilami umiarkowany. W nocy pochmurno, możliwy deszcz, a temperatura zatrzyma się w okolicach 10 kreski. Jutro i deszczowo, i pochmurno.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Żadna pogoda nie odbierze nam juwenaliowej radości, która dziś opanowuje cały świat.
8: I podpinajcie się pod tą radość śmiało, ona trwa także przez cały dzień w RMF Max.
2: Asia Meus, Irek Jakubek, w poniedziałek o zwykłej porze.

0: I w takim rytmie wchodzimy w piątek. Another 54 Ultra to jest oczywiście RMF Max i tak zaczynamy z energią piątkowe. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Jeszcze tylko piątkowe przedpołudnie, popołudnie to już z górki i możemy sobie odpalać weekend. Co prawda niedługi weekend, normalny, ale może akurat macie takie fajne plany na weekend, że to będzie wyjątkowy weekend. Albo po prostu sobie odpoczniecie i też będzie fajnie. Dobra, co ja będę gadał o weekendzie? Lećmy w stronę tego weekendu. Lady Gaga za chwilę, Bad Romance, Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam do 13.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
2: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.

Kto pamięta ten numer? Justin Bieber jeszcze w takim swoim bardziej chłopięcym wydaniu z Nicki Minaj, Beauty and a Beat w RMF Max Kraków. No a tymczasem krakowskie kluby szykują się do finiszu sezonu w Ekstraklasie. Krakowia no jeszcze nie jest pewna utrzymania, jeszcze może być nerwowo. Na pewno pomogłoby zwycięstwo w tej przedostatniej kolejce, która przed nami. Krakowia jutro na wyjeździe zagra z Motorem Lublin, no i w przypadku zwycięstwa, no to już pewne utrzymanie. W przypadku remisu prawdopodobnie też. Teoretycznie nie powinno być jakoś bardzo trudno, bo Motor Lublin już niby o nic nie walczy, ale wiadomo jak to jest. A jeżeli chodzi o pierwszą ligę, no to Wisła Kraków gra już na luzie. Awans sobie wcześniej zapewniła, a teraz Wisła pojedzie do Warszawy, gdzie dzisiaj zmierzy się z Polonią, z walczącą o awans Polonią Warszawa. Wieczysta Kraków też gra na wyjeździe w Rzeszowie z tamtejszą Stalą. Mecz w sobotę. Wieczysta w tej chwili na trzecim miejscu, które daje jej baraże, ale podobno z tych baraży że będzie się chciała drużyna Wieczystej wycofać. Zobaczymy. Na razie posłuchamy Damiano Dawida, The First Time w RMF Max.

0: Męskie granie orkiestra i nareszcie słowo idealnie pasujące do słowa piątek. Słuchacie RMF Max już trochę po dziewiątej, więc mail pewnie był sprawdzany. Face też, Instagram też, przegląd memów zaliczony, newsy ze świata już z grubsza znane. Słuchajcie, to jeszcze jedna taka stronka, o której może zapomnieliście, a warto tam zajrzeć. rmfmax.pl. Poważnie warto, bo tam, słuchajcie, czeka na was kasa. Ile dokładnie? Coś pomiędzy 14 332 zł, a 14 503 zł. I to właśnie na rmfmax.pl można wejść do gry o te pieniądze. Bardzo spoko opcja, szczególnie jak już i tak siedzicie przy komputerze, a część z was na pewno teraz siedzi. A zgłaszając się do naszej zabawy, możecie wyglądać na totalnie poważnych, skupionych, pracujących. Wiecie, tu projekt tego. Zero podejrzeń, że zamiast pracować ogarniacie sobie konkretny zastrzyk gotówki. Taka tam nasza słodka tajemnica to będzie. Wiecie, co z tym zrobić. rmfmax.pl, tam sprawdźcie, ponad 14 tysięcy złotych do wzięcia dzisiaj.
1: RMF Max. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
3: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Krakowie. Odwiedź nas w Galerii Krakowskiej i Bonarka City Center. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: 69,99.
1: Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłyną wyż unikalnych ofert, które przyniosły dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
6: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
2: I po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
11: Dzisiaj pogodowy miszmasz za krakowskimi oknami, przewaga chmur, ale z szansą na lokalne przejaśnienia. Niewykluczone również słabe przelotne opady deszczu. Temperatura dzisiaj maksymalnie wzrośnie do 18 stopni nad zerem. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie poniżej normy. Wiatr południowo-wschodni słaby, chwilami umiarkowany. W nocy pochmurno, możliwy deszcz, a temperatura zatrzyma się w okolicach 10 kreski. Jutro i deszczowo, i pochmurno.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.

0: No co ty, aż taka dobra jest ta nuta, aż tak. Oskar Cyms w RMF Max i prawie 10 na zegarach, także już szykujemy dla was wszystkie najważniejsze newsy, szykujemy dla was prognozę pogody. Czy będzie cieplej w weekend? To ja może powiem, jaka będzie następna piosenka. A, fajna piosenka, no tak. Alok z Khalidem, numer, który pozwoli się jeszcze mocniej zanurzyć się w weekendowym klimacie. Dive into me.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
2: Jest mega nowości na weekend, może jeszcze nie słyszeliście. Wraca do nas Calvin Harris, już na wakacje. Śpiewa Jazzy, polecam wam Satisfy.
1: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
4: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy NikoCard trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze NikoCard, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
5: Czujesz wiosnę w powietrzu? Ona rozpala pożądanie na sezon grillowy. Ucztuj po królewsku z nowym grillem gazowym Napoleon. W salonach Decofire znajdziesz wszystkie modele znanej kanadyjskiej marki. Zachwycą cię możliwości palnika do steków Sizzle Zone. Urzeknie najpopularniejszy Napoleon Freestyle. Przekonają leciutkie raty 0%. Podbij świat grillowania z Napoleonem. Czeka na ciebie w salonach Decofire w Krakowie. Ulica nad Serafą 56 i Medweckiego 7. Decofire.pl.
6: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
8: Już są dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II 45.
13: My na majówkę.
14: No to wpadajcie, bo to domówka w Victoria Dom.
13: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
14: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
13: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
15: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: 10 na zegarach w RMF Max Kraków. Czas na flash i prognozę pogody Kinga Nyga. Zapraszam ponownie. Nie ma już szans na tańsze kredyty w Polsce. Raty spadać już nie będą, bo nie ma się co spodziewać obniżek stóp procentowych w Polsce, mówi członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Dlaczego stopy procentowe nie spadną?
2: Dlatego, że inflacja jest za wysoka, a niepewność wynikająca z wojny na Bliskim Wschodzie zbyt duża. Rada Polityki Pieniężnej ma teraz dwie możliwości. Może czekać i nic nie robić, albo może uderzyć nas po kieszeni.
17: Jeżeli dłużej będzie trwał konflikt, to się zacznie nam przefiltrowywać do innych cen.
2: Wtedy podwyżek stóp, czyli rat kredytów, nie unikniemy.
19: Tyle Krzysztof Berenda.
1: To jest RMF Max Kraków.
19: Jeden podawał się za przedstawiciela banku, drugi za policjanta. Mundurowi zatrzymali dwóch Ukraińców, którzy oszukali 32-letnią mieszkankę Krakowa na prawie 310 tysięcy złotych i 10 tysięcy dolarów. Oszuści zostali tymczasowo aresztowani.
20: Kobieta pod koniec marca odebrała telefon od osoby, która przedstawiła się jako pracownik banku. Ta osoba poinformowała kobietę, że pieniądze, oszczędności zgromadzone na jej koncie są zagrożone i że za chwilę zadzwoni do niej policjant, który poinstruuje ją, co zrobić, aby te pieniądze, te oszczędności odpowiednio zabezpieczyć.
19: Oszustom, 19- i 20-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, dodaje komisarz Piotr Szpiech z krakowskiej policji. Trwają juwenalia krakowskie. Za moment ulicami miasta przejdzie kolorowy korowód pokoleń. W okolicach rynku jest już nasz reporter Przemek Błaszczyk. Witaj.
21: Cześć, jestem.
19: Przemku, czy widzisz już jakichś przebierańców?
21: No jest ich tutaj pełno, jest kolorowo mimo tej pogody dzisiaj. Sekunda. Dzień dobry, cześć, cześć, cześć. W radiu was nie widać, więc musicie powiedzieć, kim jesteście.
22: Jesteśmy bananami.
23: Jesteśmy bananami.
21: Za kogo się przebrałaś?
22: To jest Mira z Cape of Demon Hunters.
21: O, wow.
22: Myślę, że konkretnie outfit z Golden, tego utworu cudownego, który jest wszędzie od roku.
21: Przed chwilą rozmawiałem z Kipisem, słuchaj, ale tych strojów tutaj jest mega dużo.
22: Jest, prawda, prawda. W ogóle ludzie zawsze są tak kreatywni na juwenalia, jeżeli chodzi o kostiumy.
21: Ta twórcza dusza studentów, słuchajcie, pojawi się dzisiaj na rynku głównym, gdzie odbierze klucze do miasta.
19: A z Przemkiem będziemy się jeszcze dzisiaj słyszeć. Kraków nie jest przygotowany na sytuację długotrwałego braku prądu i odcięcia dostępu do wody, tak uważają członkowie niedawno założonego Społecznego Komitetu Rozwoju Krakowa. Dlatego postulują budowę sieci studni głębinowych w mieście.
24: Istnieje takie pojęcie jak blackout wodny. Do tej pory ono jest mało rozpowszechnione, ale faktycznie jest możliwe. Polega to na tym, że już niedługo, z uwagi na brak prądu, może dojść do tego, że po prostu nie będzie wody. Stąd nasza inicjatywa przygotowania w Krakowie ujęć wody w postaci studni głębinowych zabezpieczonych pompami ręcznymi.
19: Trwa zbieranie podpisów pod projektem uchwały, dodaje Michał Kostrzyński.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
19: Maj póki co nie rozpieszcza. Dzisiaj w Krakowie znowu za oknami przewaga chmur. Trzeba liczyć się ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Przejaśnienia, jeśli się pojawią, to lokalnie i na krótko. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 do 18 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie poniżej normy, wiatr słaby, chwilami umiarkowany, wieje z południa. W nocy zachmurzenie duże, możliwy deszcz, a temperatura zatrzyma się w okolicach 10 kreski.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
27: Dzisiaj są imieniny Zofii i to jest tak zwana zimna Zośka, że dzisiaj jeszcze zimno, ale od jutra już powinno być cieplej, ale no jak słychać, nie zapowiada się specjalnie, także będziemy mieć pewnie jeszcze jutro zimnego Szymona, a w niedzielę zimną Weronikę. Za to trzymamy kciuki, że w poniedziałek będzie już ciepła Ola. Na razie z nami gorący Metzner z numerem Gotham, Dawid Miązek. Ja zapraszam do 13:00, też gorący cały.

Somber z pozytywnym i klimatycznym 12 to 12 w RMF Maxi. Tak tam upływa przed południe. Piątkowe to jest najważniejsze. Piątek, piąteczek, piątunio to można dzisiaj odmieniać przez wszystkie przypadki. A ja przypadkiem mam dla was taki klasyk, taneczny, klubowy klasyk, który was poniesie przez całe to przedpołudnie i doda teraz energii. I tego się nie spodziewaliście. Mauro Picotto. Komodo. Jedziemy.

0: Jonathan Liwka i PZ obejmuje noce w RMF Max. A wiecie, że nic się nie dzieje bez powodu, nie? Że to, że teraz słuchasz radia w tym momencie, to też to wszechświat tak ustawił. To może być twój znak. Znak, że kasa czeka akurat na ciebie. A dlaczego na ciebie? Bo dawno nie było u ciebie przelewu przychodzącego, bo lubisz, jak na twoim koncie leży sobie kilkanaście tysięcy złotych i czeka, na co je wydasz, bo lepiej mieć niż nie mieć. Każdy argument jest dobry, żeby przytulić ponad 14 tysięcy złotych. Ile dokładnie? A to jest właśnie pytanie akurat do ciebie. Ty obstawiasz, ale też ty wygrywasz. 14 332 zł to za mało, 14 503 zł to już za dużo. A w sam raz będzie wysłać zgłoszenie na rmfmax.pl albo podesłać SMS-a z hasłem MAX pod numer 7327 za 3,69. Dzisiaj wszechświat może ci mówić: wejdź do gry, zgarnij tę kasę, pomóż szczęściu, to ja ci to samo mówię. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.

New Religion od Bibi Rexy i Fatless. To jest RMF Max Kraków, a Juvenalia krakowskie wystartowały już z pełną parą w tym tygodniu. No i słuchajcie, dzisiaj i przez cały weekend będzie się bardzo dużo działo na dwóch strefach w Rzaczku. Tam jest strefa UJ-u, mocny line-up. Myślę, że nie jeden festiwal by się nie powstydził. Wystąpi dzisiaj Tymek, Sarius z Pawbicem i Chivas. A z kolei na lotnisku Czyżyny, tam jest strefa Polibudy. Dzisiaj Lordofon, Lotta Łydka, Grubasa, Strachy na Lachy i jeszcze ich troje. No i słuchajcie, właśnie na strefę Polibudy mam dla was bilety i to, żebyście sami nie szli, to mam dla was poczwórne bilety, żebyście się wybrali całą paczką. Chcecie takie zgarnąć na dzisiaj na Polibudy, na lotnisko Czyżyny, to piszcie na 3001, koszt jak za zwykłą wiadomość. Zacznijcie SMS-a od słowa Kraków, no i napiszcie, na którego z tych artystów najchętniej byście się wybrali i dwa słowa dlaczego. Akurat na tych, kto mnie najbardziej zaskoczy, zgarnia bilety 3001.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Hi Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze. Miłość, związki i rozmowy. Od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design, perfekcję w każdym detalu, technologię przyszłości, wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
8: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy.

0: I co?
1: Jak tak, to Allegro.
2: Już 23 maja euforia dźwięku w krakowskim klubie Studio. Wystąpią prawdziwe legendy muzyki klubowej. Aquagen, Bartez, Brooklyn Bounce DJ, DJ Jean, DJ Quicksilver, Dune, Marco V, Mark Van Linden i Mikro. Kraków, 23 maja, klub Studio. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.

0: Promocja do 16 maja. Szczegóły na oszom.pl. I po reklamie.
1: Muzyka zawsze po pierwsze.
2: Tu się czuję hity.
1: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
4: Maj póki co nie rozpieszcza. Dzisiaj w Krakowie znowu za oknami przewaga chmury. Trzeba liczyć się ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Przejaśnienia, jeśli się pojawią, to lokalnie i na krótko. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 do 18 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie poniżej normy, wiatr słaby, chwilami umiarkowany. Wieje z południa. W nocy zachmurzenie duże, możliwy deszcz, a temperatura zatrzyma się w okolicach 10 kreski.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
2: Hity na maksa!
1: RMF Max Kraków.
5: Two ships in the night.

nakręca na resztę dnia, a jak na parkiecie nakręca. Your Spinning Round to oczywiście Danzel w RMF Max, a teraz coś, co was nakręci za kółkiem, tylko nie za mocno, nie za mocno, bo przy tym numerze to sam się gaz wciska w podłogę, ale nie przesadzajcie, bo wiecie, jak łatwo prawko stracić. No, Gips i Win, a za chwilę 11 z Fleszem i pogodą.

0: Reklama.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
14: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
16: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
15: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
17: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
18: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
17: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
18: Litorsal Senior?
17: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowid.
0: I po reklamie.
19: Rządzimy hitami od zawsze.
20: Tak się gra.
19: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
21: Kolorowy korowód studentów rusza w kierunku rynku głównego. O tym między innymi we Fleszu jest 11. Kinga Nega. Zaczynamy. Zakaz wstępu do części zniszczonych przez pożar terenów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie ma obowiązywać do końca września. Na szczęście jej popularne turystycznie zakątki są nietknięte przez ogień i dostępne dla gości, zapewniają leśnicy. Na obecność turystów bardzo liczą mieszkańcy tej okolicy.
22: Tego ludzie właśnie żyją, nie? Mają swoje domki, niedomki.
23: Turystyka jest tu ważna.
22: Ważna jest w tym regionie, tak, jest bardzo ważna.
23: A leśnicy zapewniają, że nie ma powodu do omijania tych terenów.
1: Najpopularniejsze ścieżki turystyczne pozostały poza zasięgiem pożaru.
2: Trasa rowerowa Singletrack, która cieszy się ogromnym powodzeniem, rezerwaty przyrody.
23: Tam ognia nie było.
21: Z mieszkańcami i leśnikami rozmawiał Dominik Smaga.
19: To jest RMF Max Kraków.
21: Uwaga na burze z intensywnymi opadami deszczu. Takie ostrzeżenie tuż przed 10:00 od Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali SMS-owo mieszkańcy Krakowa. Służby apelują o unikanie otwartej przestrzeni i nieparkowanie pod drzewami. Monitorujemy na bieżąco ważne dla mieszkańców wydarzenia. Znamy datę rozpoczęcia przebudowy skrzyżowania przy Teatrze Bagatela. Pierwsze utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej pojawią się 6 czerwca. Wtedy zostanie wstrzymany ruch tramwajów pierwszą obwodnicą od ulicy Długiej do Kolegium Novum.
9: Zgodnie z harmonogramem pierwszy etap prac, czyli pierwsza obwodnica wokół plant, mają się prace zakończyć do końca września. Od 1 października ma ruszyć z powrotem tam tramwaj. Wcześniej zostanie zamontowana tak zwana rozjazdówka na ulicy Karmelickiej i pojawi się też dwukierunkowy tramwaj, który będzie woził mieszkańców ogólnie z Bronowic do właśnie mniej więcej wysokości ulicy Garbarskiej.
21: Mówił Jarosław Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Jest barwnie i kolorowo. Formułuje się już studencki korowód pokoleń. Niebawem Żacy odbiorą od prezydenta klucze do miasta. A wśród tego kolorowego tłumu jest również nasz reporter Przemek Błaszczyk.
20: Tak, jestem, cześć.
21: Przemku, co się teraz dzieje?
20: Na rynek maszeruje mega kolorowy korowód juwenaliowy. A z nim, uwaga, baczność! Spocznij! Kim jesteś?
24: O, dzień dobry! Jestem dowódcą...
20: Sił Zbrojnych.
24: Tak, tak. Amerykańskich Stanów Zjednoczonych Ameryki. Inspirowałem się generałem Douglasem MacArthurem, który dowodził na froncie pacyficznym podczas II wojny światowej.
20: I on też dzisiaj odbierze klucze.
24: Tak, dokładnie. On dzisiaj też odbierze klucze.
20: Przywita się z prezydentem.
24: Przywita się z prezydentem, tak.
20: I w taki sposób dzisiaj oficjalnie rozpoczynamy juwenalia.
21: Z Przemkiem i studentami będziemy się jeszcze dzisiaj łączyć. Kończymy krótkim zaproszeniem na 17 mecz 5. kolejki grupy mistrzowskiej Ekstraligi Rugby pomiędzy Juwenią Kraków i Energą Ogniwem Sopot. To wydarzenie w niedzielę o 15:00. Mamy zaproszenia na RMF Max, lokalizacja Kraków. Przyda się doping.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
21: Szarości rządzą za krakowskimi oknami. Piątek mija nam w towarzystwie chmur. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie przeważnie duże. Jeśli pojawią się przejaśnienia, to lokalne i na krótko. No i trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach od 16 do 18 stopni warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie poniżej normy. Wiatr chwilami umiarkowany, wieje z południa. Noc dość ciepła, 10 na plusie, ale pochmurna z opadami deszczu.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
27: Że jest dzisiaj zimna Zośka, to już mówiłem, ale słuchajcie, dzisiaj więcej takich świąt nietypowych mamy. Mamy Dzień Rodzin, pozdrawiamy rodziny, Dzień Muzyki, Dzień Plastyki, Dzień Kangurowania, nawet Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. Jak to u was dzisiaj wyglądało, bo ja przyznaję się, nie świętowałem, ale też Dzień Pończoch Nylonowych. Ładne to wszystko, ale przede wszystkim mamy piątek i tego się trzymamy. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max. Tame Impala i Genie Davis.

0: 4 pory roku. Wiktor Waligura w RMF Max. Ostatnio to mieliśmy w Polsce raczej 2 pory roku, zimę i lato, ale teraz wiosna pokazuje, halo, jednak istnieje. Dobra, z innej beczki, słuchajcie, ja próbowałem ocenić jakoś na oko, po zapachu, pytałem nawet wprost, ile jest tej kasy, ale powiem wam, nie chcą mi zdradzić, nie chcą. Trzymają tam wszystko na kłódkę. No bo wiedzą, że ja bym wam od razu wypaplał, a podobno tak nie można, bo to wy sami musicie odgadnąć. Na szczęście intuicja, przeczucia zakazane nie są, więc zatrzymaj się na moment, weź teraz najlepiej głęboki oddech i wyobraź sobie kwotę. Coś pomiędzy 14 332 a 14 503 zł. I gdzieś tam jest ta kwota, która jest skryta na naszym koncie. Jak odgadniesz w finale, to bierzesz te pieniądze dla siebie. Tylko najpierw musisz się zgłosić, żeby znaleźć się w tym finale. rmfmax.pl albo hasło Max wysłane pod 7327 SMS-owo za 3,69. Coś ci mówi, że wiesz, że czujesz, że wiesz, ile tam tych pieniędzy jest ukrytych, no to teraz wchodź do gry. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max czeka ponad 14 tysięcy złotych.
1: Max. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
6: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła, wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
8: Zastanawiasz się, dlaczego nowa RAV4 budzi takie emocje? Przekonaj się sam podczas dni otwartych w salonie Anwa Toyota na Alei Pokoju 57. Odkryj najnowszą technologię hybrydową oraz inne premiery modeli, czyli Aygo X i CHR+. Odbierz ofertę ze specjalnym bonusem nie tylko na RAV4 na stronie www.nowaRAV4.pl. Powtarzam, nowaRAV4.pl. Anwa Toyota. Czekamy na ciebie w Krakowie, Aleja Pokoju 57. A nowa Toyota. Zawsze Anwa.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Od 15 do 17 maja cały Kraków kibicuje w jednym miejscu. Na torze kajakowym przy ulicy Kolna 2. Zapraszamy na 5. memoriał Stefana Kapłaniaka, zawody Pucharu Polski. ICF Kanu Slalom World Ranking. Krakowskie slalomy. Organizatorzy: Krakowski Klub Kajakowy i Polski Związek Kajakowy. Partner główny: Województwo Małopolskie oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Partnerzy: Miasto Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej, Lotto. Sponsorzy: PGE, Ośrodek Sportu i Rekreacji Kolna.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi?
12: I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: A miało być tak pięknie. Zieleń, tanie bilety, szacunek dla mieszkańców. A dostaliśmy drożyznę, nepotyzm i chaos w mieście. Idź 24 maja na referendum. Miej odwagę powiedzieć dość.
15: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Kraków dla mieszkańców w związku z referendum 24 maja 2026. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie grupa.rmf.pl.
16: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
17: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na auchan.pl.
18: I po reklamie.

też nie będę z tym numerem na nie, na pewno. Kacperczyk i Vito Bambino, Mam Talent w RMF Max Kraków. Słuchajcie, już dzisiaj Noc Muzeów w Krakowie, tradycyjnie dzień wcześniej niż wreszcie Polski, no i wszystkie muzea wieczorem będą stały dla was otworem i te najbardziej znane krakowskie miejscówki jak, no nie wiem, Sukiennice, Muzeum Narodowe, Muzeum Lotnictwa, Muzeum Armii Krajowej, ale też te może takie rzadziej na co dzień oblegane, nie wiem, Muzeum Komiksu z ulicy Sarego albo Muzeum Fuszerki i Złodziejstwa na Biskupiej. Wszędzie czekają specjalne wystawy albo specjalne atrakcje, albo na przykład warsztaty. No i wszędzie oczywiście wstęp jest wolny, choć na niektóre wydarzenia trzeba się było wcześniej zapisać. No i czasem trzeba coś odstać w kolejce, ale zazwyczaj warto. Gordo, Rainier, Zenewelt, Loco Loco.

0: Beautiful Anima i Georgie w RMF Max. Za chwilę Macklemore Can't Hold Us, a wcześniej prognoza pogody. Jakaby, słuchajcie, pogoda nie była, to nie zepsuje nam jutrzejszej odsłony lata na maksa. Jesteśmy tym razem w Pile i w Pile wystąpi Zalia Posti, Ola Bieniarz z DJ-skim setem. Będziemy też rozdawać mnóstwo maksymalnych gadżetów i częstować was fantastyczną atmosferą. Jak macie blisko do Piły, jak akurat będziecie w pobliżu Piły w ten weekend, to koniecznie jutro meldujcie się na wyspie. Wstęp jest wolny, a wszystkie szczegóły na rmfmax.pl. Tam też kolejne przystanki naszej trasy.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Artwix. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na Leroy Merlin.

0: Kopalnia Królowa Luiza i Kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
3: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
3: Szarości rządzą za krakowskimi oknami. Piątek mija nam w towarzystwie chmur. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie przeważnie duże. Jeśli pojawią się przejaśnienia, to lokalne i na krótko. No i trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach od 16 do 18 stopni warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie poniżej normy. Wiatr chwilami umiarkowany, wieje z południa. Noc dość ciepła, dziesiątka na plusie, ale pochmurna z opadami deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
4: RMF Max.
5: RMF Max Kraków.

No widocznie z tą ucieczką to jednak nie taka prosta sprawa. Nie ucieknę, Kłebo, na Fide, Zalia i Faust w RMF Max. Zaraz 12, już oczywiście punktualnie o 12 Flash z najważniejszymi informacjami. No i prognoza pogody z nie mniej ważnymi informacjami o pogodzie. Ale najpierw najbardziej chyba taneczny z dotychczasowych numerów, Ale Farben razem z Renem Miller, Bunny Tak. To już przed 12 w RMF Max.

0: mama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,90.

0: Dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś.

0: Wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max. Sponsorem i Wszystko gra jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor Opel Astry. www.opel.golemo.pl.
1: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
0: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
0: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: I po reklamie.
10: No i mamy dokładnie południe w RMF Max. Kraków, czas na najświeższy flash i prognozę pogody. Kinga Nega. Zapraszam ponownie. Do 3 razy sztuka Sejm uchwalił kolejną ustawę o rynku kryptoaktywów. 2 poprzednie zostały zawetowane przez prezydenta. Jaka jest szansa, że tę ustawę Karol Nawrocki podpisze?
6: Politycy koalicji rządzącej uważają, że tak, bo rządowy projekt był niemal identyczny do tego, który złożył w Sejmie prezydent. Wczoraj Zbigniew Boguski z kancelarii prezydenta skrytykował rządzących za odrzucenie prawie wszystkich poprawek głowy państwa i dał do zrozumienia, że możliwe jest trzecie weto. Do odrzucenia tej ustawy zachęca też opozycja. Przypomnę, że przyjęta prezydencka poprawka zakłada, że Komisja Nadzoru Finansowego musiałaby przedstawiać coroczny raport o rynku kryptoaktywów.
10: To był Jakub Rybski.
0: To jest RMF Max Kraków.
10: 32-latka z Krakowa straciła 310 tysięcy złotych i 10 tysięcy dolarów. Dzisiaj w RMF Max mówimy o 2 oszustach z Ukrainy, którzy wykorzystali metodę na policjanta i pracownika banku.
11: Jak widać, nie tylko osoby starsze, ale również tutaj mamy przykład 32-latki. Ona w zasadzie zastosowała się do tych poleceń tego rzekomego policjanta. On poinstruował ją, aby wybrała pieniądze z banku i przekazała je osobie, którą ten fałszywy policjant wskazał. On przekazał jej, że te pieniądze odpowiednio zabezpieczy, a po przeprowadzonej akcji ona odzyska te oszczędności.
10: 19 i 20-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, dodaje komisarz Piotr Szpiech z krakowskiej policji. W Krakowie powinna powstać sieć studni głębinowych z pompami ręcznymi, tak uważają członkowie niedawno założonego Społecznego Komitetu Rozwoju Krakowa. Przygotowali już projekt uchwały w tej sprawie. Skąd miasto miałoby wziąć środki finansowe na to zadanie?
12: Wiemy, że może że tych środków nie być, ale jest centralny, rządowy fundusz, który jest obecnie dostępny i może Kraków z tego korzystać. No i jakby przekazać z tego funduszu pieniądze, czy starać się o pieniądze z tego funduszu na realizację naszego projektu.
10: Mówił Michał Kostrzyński z komitetu. Kurczak, hippies, amerykański generał, elfy, budowlańcy i banany. Na rynku głównym w tej chwili jest bardzo głośno i kolorowo. W studenckim korowodzie pokoleń jest też nasz reporter Przemek Błaszczyk.
13: Cześć, dzień dobry.
10: No witaj ponownie.
13: Słuchajcie, bo Kinga po drugiej stronie mikrofonu pyta, jak tam nastroje.
14: Mam dobrze nastroje. No jesteśmy przygotowani na to, żeby siać zamęt na...
13: Właśnie, jak stroje? Za kogo się przebraliście?
14: Jesteśmy hiszpańską inkwizycją. Zgarniamy wszystkich heretyków i wrogów papieża.
13: Dzień dobry, gdzie płyniecie?
15: Płyniemy przez wody Krakowa na rynek płyniemy.
13: Okej, jesteście, rozumiem...
15: Akademickim klubem żeglarskim AGH, tak jest.
13: Czyli bez wody się da jakby ślizgiem, tak?
15: Tak, bez problemu.
13: Uwaga, na prawo burt!
15: Są takie nowoczesne technologie i my to wszystko mamy tutaj opanowane.
13: Właśnie dlatego studenci już za chwilę odbiorą od prezydenta miasta klucze do Krakowa.
10: A studentów zapytamy jeszcze o plany imprezowe.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: Słońce znowu schowane za chmurami. Piątek w Krakowie pochmurny. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie przeważnie duże. Jeśli pojawią się przejaśnienia, to lokalnie i na krótko. Parasol lepiej mieć pod ręką, bo możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura ma się wahać od 16 do 18 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc dość ciepła, 10 stopni na plusie, ale pochmurna i z opadami deszczu. Jutro do 12 kresek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Hity na
16: No, mamy to oficjalnie piątek po południu, czyli no nadal jesteśmy w pracy, ale czy to trzeba tak na 100% pracować już teraz? To już wam zostawiam do decyzji. Eben i Kolo z nami w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam.

0: 14332 to jest za mało. 14503 to za dużo. 14332 mało, 14503 dużo, okej. Okay. Powtarzam to sobie cały czas, żeby niczego nie pomylić, bo wiecie, to są liczby, które mogą trochę zakręcić w głowie jednak, nie? 14 tysięcy z kawałkiem by się przydało, prawda? Dlatego jeszcze, myślę, mogę dorzucić coś ekstra do tego, słuchajcie. Pomnożymy SMS-y, wszystkie, które zostaną teraz do nas wysłane razy 183. Uwaga, proszę o skupienie. Łapiesz telefon, piszesz SMS-a o treści max, wysyłasz go na 7327 za 3,69 i cyk, to się samo mnoży razy 183, ale tylko teraz, tylko przez najbliższych 9 minut. I tak samo jest ze zgłoszeniami online na rmfmax.pl, także nie czekaj, wysyłaj albo wchodź na naszą stronę, samo się pomnoży. rmfmax.pl albo 7327 i hasło max, a czeka ponad 14 tysięcy złotych, ty nie czekaj. Max.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: No spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
7: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
8: To nie może być przypadek.
9: Nie, to Kaufland Card Extra.
10: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: K2. To co dziś robimy?
12: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię, ty drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
11: K2!
13: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
14: I to razem przyjemnie spędzić czas.
15: Ale pachnie!
13: Spróbować w czekolady.
14: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
15: O, wow!
13: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
16: A cappuccino też za 7?
17: Też.
16: A flat white?
17: Też.
16: A...
17: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
1: Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
5: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: I po reklamie.

Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów. Gdy będziesz sam w RMF Max Kraków, no można samemu, owszem, ten weekend spędzić, ale jednak polecam tam, gdzie są ludzie, tam, gdzie się dzieje, a dużo się dzieje i będzie się działo na Juwenaliach Krakowskich, na które mam dla was, słuchajcie, bilety. Już poszły bilety na dzisiaj do strefy Polibudy na lotnisku na Czyżynach, a jeszcze mam bilety, słuchajcie, wejściówki na jutro. A co się jutro dzieje? No jutro na Czyżynach wystąpi na przykład Słoń, ale też Guzior, ale też Żabson jeszcze na deser Avi, a z kolei w strefie Żaczka, właściwie w klubie Żaczek w strefie UJ-u, w sobotę Fish, MAD, Tworzywo, Mięta i jeszcze Happy Set. No to co, zasady bez zmian. Chcecie się wybrać całą paczką na Juwenalia Krakowskie do, na któryś z koncertów w sobotę? No to śmiało piszcie na 3001 koszt jak za zwykłą wiadomość i na którego artystę najbardziej chcielibyście wyskoczyć i dlaczego właśnie na tego albo na te. Czekają paczki z 4 biletami, a ja czekam na SMS-y od was. 3001, piszcie śmiało.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? Jula, dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
7: A w tobie?
6: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
2: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smog. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juwenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juwenia.info.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Informacji po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
2: Słońce znowu schowane za chmurami. Piątek w Krakowie pochmurny. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie przeważnie duże. Jeśli pojawią się przejaśnienia, to lokalnie i na krótko. Parasol lepiej mieć pod ręką, bo możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura ma się wahać od 16 do 18 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc dość ciepła, 10 stopni na plusie, ale pochmurna i z opadami deszczu. Jutro do 12 kresek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.

Nie można kochać muzyki i nie kochać tego numeru Rihanny, Rude Boy w RMF Max. Zbliżamy się do godziny 13, więc pod studiem już Ania Wojtkowiak z Fiołasem. W studiu jeszcze ja, ale już im powoli robię miejsce. To już się zwijam, ale tylko jeszcze powiem, że na długo się nie żegnam, bo wracam do was jutro po godzinie 8. Dawid Podsiadło wjeżdża, a Dawid Miązek wyjeżdża ze studia. Do usłyszenia, do jutra. Trzymajcie się, pa!

0: Reklama.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Krakowie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w centrum Serenada, Cecha Bonarka oraz Designer Outlet. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
2: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: I po reklamie.
4: To popołudnie z RMF Max Kraków. Wybiła godzina 13. Kinga Nega. Czas na przegląd najważniejszych tematów. Będą zmiany w systemie świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy służby więziennej. Zmienić ma się sposób ustalania wysokości przyznanych dodatków, a ich konsekwencją może być obniżenie świadczeń. Co na to związkowcy?
5: Są wyjątkowo oburzeni. Nie rozumieją, dlaczego rząd chce zniweczyć porozumienie osiągnięte wielkim wysiłkiem po proteście więzienników. Jak twierdzi szef Solidarności w tej służbie mundurowej, Andrzej Kołodziejski, ze wstępnych wyliczeń związków wynika, że zmiany oznaczają zmniejszenie świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł miesięcznie. Kołodziejski dodaje, że forsowanie przez rząd tych rozwiązań będzie oznaczało konieczność przywrócenia protestu. O formie nie chciał mówić, zastrzegając, że funkcjonariusze są jeszcze w trakcie negocjacji z ministerstwami.
4: Tyle Krzysztof Zasada.
6: To jest RMF Max Kraków.
4: W czerwcu rozpoczną się prace przy Teatrze Bagatela. Od 6 tramwaje nie będą kursować pierwszą obwodnicą od ulicy Piłsudskiego do ulicy Długiej oraz ulicą Karmelicką, a więc również do Bronowic Małych.
7: Dlatego ogólnie w pierwszym momencie mieszkańców ogólnie do samej praktycznie Bagateli będą dowozić autobusy jako komunikacja zastępcza, bowiem w tym samym czasie musimy wejść z przebudową torowiska i układu fragmentu układu drogowego w rejonie w okolicach Park and Ride Bronowice. Dlatego też obie te prace, obie te budowy są tak zsynchronizowane, ażeby też po prostu z korzyścią dla mieszkańców nie powodować zamykamy, otwieramy, taka komunikacja przez 2 tygodnie, później inna przez kolejne 2.
4: Zapowiada Jarosław Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Oczywiście będziemy na bieżąco monitorować przebieg tego remontu. Dzisiaj krakowskie muzea otwierają swoje drzwi. Noc muzeów potrwa do północy.
8: Zapraszamy też najmłodszą publiczność wraz z rodzicami do Krzysztoforów, do Muzeum Centrum Ruchu Harcerskiego, gdzie odbędą się warsztaty. Także będzie muzycznie w tym roku. Odbędą się koncerty w Krzysztoforach, także odbędą się sęki teatralne, które będą oparte na twórczości Luciana Rydla. Tutaj oczywiście zapraszamy do Rydlówki.
4: A zapraszał Walery Bubień, kustosz Muzeum Krakowa. Zmiana władz w Krakowie. Miastem oficjalnie rządzą studenci. Prezydent przekazał już Żakom klucze. Jakie plany imprezowe mają studenci na trwających juwenaliach?
9: Prawdopodobnie pójdę na Lemon. Wydaje mi się, że to są najlepszy dzień. Ale zobaczymy.
10: Stroju banana. Tak.
9: A to jeszcze pomyślimy.
11: Pewnie też na Lemon, nie Mysłowic.
12: Planujemy pójść na grę miejską D&D. Mamy już team. Nazwą się nie będę chwalił.
4: Ze studentami rozmawiał Przemek Błaszczyk. Juwenalia krakowskie potrwają do 23 maja. Lubicie imprezować, ale nie lubicie zarywać nocy? Wiemy, jak to połączyć. Jutro o 16 wesoła Immersive startuje impreza Za starzy na techno. Mamy zaproszenia na RMF Max, lokalizacja Kraków. Koniec potańcówki o 22. Polecamy.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Dziś bez szans na słoneczne popołudnie. Do wieczora w Krakowie utrzyma się zachmurzenie duże. W prognozach przelotne opady deszczu. Są też ostrzeżenia od synoptyków przed burzami, w czasie których może intensywnie padać. Na termometrach dziś od 16 do 18 stopni warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc dość ciepła, 9 stopni nad zerem, ale pochmurna. Możliwe też opady deszczu. Jutro tylko od 10 do 12 kresek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: Chociaż wiem, jak się to ciśnie na usta, to naprawdę nie wolno narzekać. Niech ta ziemia pije deszczówkę wielkimi łykami. A my kofeinę i na to pianka z hitów. Ania Wojtkowiak. Cześć po 13 w RMF Max.

0: od dawna to wiem.
1: Jak wam idzie zapamiętywanie tego refrenu tuż przed festiwalowym latem? Męskie granie orkiestra nareszcie za nami w RMF Max. A propos, to zanim festiwale, najpierw komunie. Pierwszy weekend komunii za nami, no i pierwsze notowania. Złoty medalik już odchodzi do lamusa. Jeżeli macie komunię jeszcze przed sobą, to zaraz wam powiem, co teraz jest najbardziej na topie. I to już za moment. RMF Max. Przypomnijcie sobie, co wy dostaliście, bo niewykluczone, że ten sam prezent teraz jest na liście. Ale najpierw będzie jeszcze Lost Frequencies i Reality.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Już 23 maja euforia dźwięku w krakowskim klubie Studio. Wystąpią prawdziwe legendy muzyki klubowej: Aquagen, Bartes, Brooklyn Bounce DJ, DJ Jean, DJ Quicksilver, Dune, Marco V, Mark Van Linden i Mikro. Kraków, 23 maja, klub Studio. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: Great Brands.
1: Malownicze wybrzeże Apulii, niezapomniany klimat południowej Portugalii lub północnej Macedonii, zapierająca dech w piersiach Transylwania. A może chodzi Ci po głowie City Break? Odkryj nowe kierunki z Katowice Airport. Brindisi, Faro, Ochryda, Braszów, Maastricht. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Zarezerwuj parkingi, kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.

0: 20% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.

tańczmy sami na minę. Roztańczony letni klimat zaserwowały modelki i włodarski Miss Dior w RMF Max. A co można zapodać dziecku na komunie, jeśli wybieracie się w najbliższą niedzielę? No proszę Państwa, złoty medalik odchodzi do Lamusa, ale za to co wchodzi na topkę? O 708% wzrosła miesiąc do miesiąca sprzedaż roweru BMX. I teraz widzę te uruchamiające się sentymenty. A, pamiętam, mój miał. Czerwoną oponę mój miał, na przykład. Skąd na to wszystko wziąć? Tu polecam rmfmax.pl. Dzisiaj do wygrania ponad 14 000 złotych. RMF.

0: ależ oni ładują energią. John Summit, Chainsmokers, Islay, All The Time w RMF Max. Ale dzisiaj to się przede wszystkim możemy spodziewać rozładowań i to tych burzowych. Na południu Polski nawet superkomórki burzowe mogą się pojawić i to nie oznacza, że pogoda nam rozładuje baterie w telefonach, tylko że może spaść nawet grad. Zatem czy hucznie będziemy otwierać ten weekend w naszej okolicy? Zaraz sprawdzamy w prognozie pogody, a tuż po niej pojawi się też Katy Perry. Zostańcie.
1: Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
1: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Right Brands.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Kanoli na Sycylii? Tacos na Krecie? Nduja w Kalabrii? A może fritule w Chorwacji? Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. Lamezia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kochamy latać.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
12: Dziś bez szans na słoneczne popołudnie. Do wieczora w Krakowie utrzyma się zachmurzenie duże. W prognozach przelotne opady deszczu. Są też ostrzeżenia od synoptyków przed burzami, w czasie których może intensywnie padać. Na termometrach dziś od 16 do 18 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc dość ciepła, 9 stopni nad zerem, ale pochmurna. Możliwe też opady deszczu. Jutro tylko od 10 do 12 kresek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.

dopasowują się nawet w ten deszczowy klimat. To Ebony Hertz w RMF Max. Chociaż jak mam być szczera, to jest jeden gość, który postrzeganie deszczu totalnie mi odmienił swoim utworem. Mało tego, w przyszłym tygodniu ten goat polskiego rapu wystąpi na PGE Narodowym. No i pewnie już część z Was doskonale wie, że chodzi o Taco Hemingwaya. Sobotni koncert jest już totalnie wyprzedany, ale na piątek zostały jeszcze ostatnie bilety. PGE Narodowy. Szykuje się niesamowity klimat i wielkie widowisko. Więc jeśli chcecie mieć pewność, że zobaczycie Taco na żywo, no to jest ostatni moment, żeby je złapać. A u nas teraz, no nie może być inaczej. Deszcz na betonie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Kai Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze, miłość, związki i rozmowy od serca w sobotę po 10 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
4: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
16: I po reklamie.
17: Kinga Nyga, zapraszam na najświeższy flash i prognozę pogody. Jesteśmy na 96,7 FM. Jest 14. Polska popiera członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, ale odrzuca drogę na skróty. Proces musi być oparty na reformach państw kandydujących i wdrażanych na unijnych standardach, mówi minister do spraw europejskich Ignacy Niemczycki. Co to konkretnie oznacza?
18: Najpierw trzeba otworzyć pierwszy obszar negocjacji, czyli sprawy podstawowe jak sądownictwo czy walka z korupcją, a potem kolejne. To także zagranie taktyczne ze strony Warszawy. Chodzi o to, że do tej pory kraje Unii chowały się za blokującymi negocjacje Węgrami. Teraz, jeżeli nowe władze w Budapeszcie zdecydują o odblokowaniu pierwszego działu rokowań, to okaże się, czy takie kraje jak Francja czy Holandia chcą rzeczywiście iść dalej.
17: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginią.
1: To jest RMF Max Kraków.
17: Metoda na policjanta nadal skuteczna, a ofiarami oszustów nie są wyłącznie seniorzy. W Krakowie pieniądze straciła 32-latka. Jaką kwotę kobieta przekazała oszustom?
7: Prawie 310 tysięcy złotych i 10 tysięcy dolarów amerykańskich.
19: Zaraz, czyli za namową przestępców wypłaciła te pieniądze i jeszcze część dodatkowo przekazała je z kartą.
7: Tak, część tych oszczędności wypłaciła i przekazała wskazanej osobie, a dodatkowo przekazała kartę bankomatową, której również przestępcy użyli i opróżnili jej konto.
19: Odzyskała te pieniądze?
7: Sprawa ma charakter rozwojowy, ona w dalszym ciągu jest na biegu, policjanci prowadzą czynności, no, mające na celu m.in. również odzyskanie tych utraconych pieniędzy.
17: Mówił komisarz Piotr Szpiech z krakowskiej policji, rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. Oszuści to 19 i 20-latek z Ukrainy, grozi im do 10 lat więzienia. Ruszyła zbiórka podpisów pod projektem uchwały w sprawie budowy sieci studni głębinowych w Krakowie. To inicjatywa niedawno założonego Społecznego Komitetu Rozwoju Krakowa.
20: Te studnie muszą się pojawić w pewnym rozproszeniu z uwagi na bezpieczeństwo uszkodzeń takich studni, czyli one muszą być rozproszone około 500 metrów od siebie z dobrym dostępem dla mieszkańców, czyli to będzie sieć studni w całym Krakowie, nie dalej jak 500 metrów od zabudów mieszkalnych. No my zakładamy wybudowanie 1000 takich studni, takich ujęć. To jest dosyć dużo, ale Berlin ma takich studni ponad 2000. W dodatku ta infrastruktura w Berlinie jest, tylko to jest większe miasto oczywiście.
17: Społeczny komitet został założony przez przedstawicieli Ruchu Narodowego. Zapewniają oni jednak, że pomysł budowy takich studni jest ideą ponad wszelkimi podziałami politycznymi, bo dotyczy bezpieczeństwa wszystkich Krakowian. Dodaje Michał Kostrzyński, przedstawiciel komitetu. Teraz krótka informacja sportowa. Wisła Kraków zagra dzisiaj o 20:30 na wyjeździe z Polonią Warszawa. Dla Wisły to kolejny krok w przygotowaniach do powrotu do Ekstraklasy, choć awans mają już pewne. I jeszcze rugby. W niedzielę Juwenia Kraków zmierzy się z Energą Ogniwem Sopot. Mamy zaproszenia na RMF Max Kraków.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
17: Na krakowskim niebie dzisiaj dużo chmur. Zdaniem synoptyków do wieczora utrzyma się zachmurzenie duże, możliwe opady deszczu, a synoptycy ostrzegają również przed burzami. Na termometrach dziś od 16 do 18 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo są niekorzystne. Noc również ma być pochmurna i deszczowa. Temperatura zatrzyma się w okolicach 9 kreski. Wiatr słaby, a warunki biometeo będą niekorzystne. Jutro chłodno i pochmurno.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
22: Jaki by nie był, to jednak mimo wszystko jest piątek.
8: Hity na maksa.
22: I to właśnie nimi będziemy jeszcze przyspieszać naszą drogę do weekendu. Gordo i Rainer Zonneveld, Loco Loco, to jeszcze w pierwszym kwadransie. Będzie też a propos tempa Fast Cars i Superstars. Ania Wojtkowiak, witajcie po 14.
23: RMF Max.
22: A to Ilenium i Ellie Goulding.
23: Two ships in the night.

0: takimi to można jeździć w ten weekend, bo nieco tańsze będą paliwa niż wczoraj. First Cars Superstars, czyli Christian Marci za nami w RMF Max. Ale może zamiast paliwa to bardziej martwicie się tym, że właśnie pojawiła się na horyzoncie. Ma pomarańczowy kolor, miga, a obok niej jest wykrzyknik. Kontrolka, która powoduje, że każdy kierowca robi się na chwilę blady. No i teraz pojawia się pytanie, ile będzie kosztować ten serwis? Zanim wykręcicie do swojego mechanika, najpierw wyślijcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. Dzisiaj do wygrania jest ponad 14 tysięcy złotych. A teraz pomnożymy każde wasze zgłoszenie 195 razy. Więc warto najpierw wejść do gry, a potem zobaczyć, co jest grane. Albo z waszym samochodem, albo może co jest grane, jeśli chodzi o plany na wakacje. 7327, SMS o treści MAX. Przygotujcie się na każdą sytuację. 14 tysięcy jest do wzięcia. RMF
1: MAX. Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
0: Na naszym koncie jest więcej niż 14 332 zł.
2: Ale mniej niż 14 503 zł.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjdź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort tobie i twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
7: To pewne, niskie.

0: opakowanie przy zakupie trzech. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
1: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
2: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Zastanawiasz się, dlaczego nowa RAV4 budzi takie emocje? Przekonaj się sam podczas dni otwartych w salonie Anwa Toyota na Alei Pokoju 57. Odkryj najnowszą technologię hybrydową oraz inne premiery modeli, czyli Aygo X i CHR+. Odbierz ofertę ze specjalnym bonusem nie tylko na RAV4 na stronie www.nowaRAV4.pl. Powtarzam, nowaRAV4.pl. Anwa Toyota. Czekamy na Ciebie w Krakowie, Aleja Pokoju 57. A nowa Toyota. Zawsze Anwa.
4: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
5: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Rozkręć swój dobry vibe.
3: Klasa.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

O, tam też nie było najtaniej. Gotham i Metzner w RMF Max. Mam na myśli Gotham City. Tymczasem Krzysztof Gojdź, który ostatnio przyleciał do Polski, lekarz medycyny estetycznej, bardzo znany, powiedział, że drożyzna tutaj w tym kraju, no jest zaskoczony. To co my mamy powiedzieć? I jak chcecie spróbować trochę oszczędzić albo sobie odłożyć, to myślę, że tych 14 tysięcy może bardzo ładnie wyglądać na waszym koncie. Na pewno lepiej niż na naszym. Ponad 14 tysięcy złotych do zgarnięcia dzisiaj po godzinie 15, a teraz jeszcze trwa runda bonusowa. Jak wejdziecie do gry, czyli teraz, wyślecie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. Każde takie zgłoszenie tylko do 14.50 pomnożymy 195 razy. Rozumiecie, o czym ja mówię? Jeden SMS i taki bonus. I może się okazać, że już po 15 ponad 14 tysięcy na twoim koncie. 7327, SMS o treści MAX.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes. James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.

0: szczegóły przy kasie.
1: Już 23 maja Euforia Dźwięku w krakowskim klubie Studio wystąpią prawdziwe legendy muzyki klubowej: Aquagen, Bartez, Brooklyn Bounce DJ, DJ Jean, DJ Quicksilver, Dune, Marco V, Mark Van Linden i Mikro. Kraków, 23 maja, klub Studio. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2300.

0: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
1: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
6: Na krakowskim niebie dzisiaj dużo chmur. Zdaniem synoptyków do wieczora utrzyma się zachmurzenie duże, możliwe opady deszczu, a synoptycy ostrzegają również przed burzami. Na termometrach dziś od 16 do 18 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo są niekorzystne. Noc również ma być pochmurna i deszczowa. Temperatura zatrzyma się w okolicach 9 kreski. Wiatr słaby, a warunki biometeo będą niekorzystne. Jutro chłodno i pochmurno.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
7: Hity na maksa!
8: RMF Max.

jest jeden z tych hitów, który zostaje z nami na dłużej. Daria Zawiałów i Hej Hej w RMF Max. Ale teraz będziemy mieli dla Was muzyczne zaskoczenie. Połączenie dwóch klimatów, które teoretycznie na pierwszy rzut ucha kompletnie do siebie nie pasują. A jednak muzyczny miks ognia i wody, czyli Martina Garrixa i Eda Sheerana. Dosłownie sprzed kilkunastu godzin, prosto do Waszych głośników. Jak coś jest świeżuteńkie, to wiadomo, że usłyszycie to w RMF Max. And now, ladies and gentlemen...

0: Polska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
1: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
0: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: O, mamma mia! A to co? Niko! Salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
3: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy NikoCard trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze NikoCard, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko. Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!

0: Great Brands.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Jukenaria 2026. Kraków, przygotuj się na muzyczne trzęsienie ziemi. Zapraszamy uczniów, studentów i tych dawno po studiach. Po prostu nie możecie zabraknąć pod sceną. Już 28 i 29 maja wystąpią Miu, Kasba Łagane, Fukaj, Fałki, Paluch i wielu innych. Z kodem RADIO rabat 30% na wszystkie bilety dostępne na tixiapp.com. Poleca RMF Max.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Stolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Wybiła 15, to oznacza, że w RMF Max Kraków czas na flash, sport i pogodę Kinga Nega. Startujemy. Weekend z intensywnymi deszczami i burzami właściwie nad całą Polską. Gdzie opady będą największe?
5: Piątek na południu, południowym wschodzie, w centrum, po północ i północny wschód, ale tutaj największa suma tych opadów właśnie na południu, w centrum i południowym wschodzie. Natomiast już w kolejnych dniach tutaj, gdzie utworzy się ten ośrodek, wtórny ośrodek niżowy, tutaj mówimy o niedzieli, to tutaj największa intensywność tych opadów właśnie będzie na południu i południowym wschodzie kraju.
4: Z synoptykiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszką Prasek rozmawiał Michał Dobrułowicz. Lekkie ocieplenie i większy spokój w pogodzie pojawi się według prognoz na początku przyszłego tygodnia. Trzymamy kciuki za pogodę, bo już jutro w parku na wyspie w Pile startuje Lato na Maxa. Na scenie Zalia i Posti, a to oznacza przepis na idealną imprezę z RMF Max.
6: To jest RMF Max Kraków.
4: Monitorujemy sytuację na drogach w Krakowie i regionie. Na czwórce kolejny dzień z utrudnieniami między węzłami Brzesko a Bochnia. W kierunku Krakowa trwają prace przy wiadukcie. Chwilami tworzą się zatory. Te utrudnienia potrwają do godziny 16. 20 milionów złotych ma kosztować przebudowa skrzyżowania przy Teatrze Bagatela. Prace rozpoczną się na początku czerwca.
7: 6 czerwca rozpoczną się tam prace budowlane, a to oznacza, że 6 czerwca nie pojedziemy już tramwajem przez pierwszą obwodnicę od ulicy Piłsudskiego do ulicy Długiej, no i naturalnie od Długiej do Piłsudskiego. Przy czym tramwaje będą mogły dalej wjechać w ulicę Długą oraz tramwajem będzie się dało od 6 czerwca wjechać w ulicę Piłsudskiego, ponieważ właśnie 6 czerwca zakończy się z kolei przebudowa skrzyżowania właśnie pod Kolegium Nową.
4: Mówił Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Na rynku głównym odbyło się uroczyste otwarcie 70. juwenaliów krakowskich. Prezydent Aleksander Miszalski przekazał studentom symboliczny klucz do bram miasta. W wydarzeniu uczestniczył kolorowy korowód studencki, który przeszedł ulicami Krakowa. Nasz reporter spotkał między innymi amerykańskiego generała.
8: Baczność! Spocznij! Kim jesteś?
9: O, dzień dobry! Jestem dowódcą
8: Sił Zbrojnych.
9: Tak, amerykańskich Stanów Zjednoczonych Ameryki. Inspirowałem się generałem Douglasem MacArthurem, który dowodził na froncie pacyficznym podczas II wojny światowej.
4: Ale pomysłów na przebranie było oczywiście dużo więcej.
8: Dzień dobry, cześć. W radiu was nie widać, więc musicie powiedzieć, kim jesteście.
10: Jesteśmy bananami.
8: Za kogo się przebrałaś?
11: To jest Mira z Cape of Demon Hunters.
8: O, wow!
4: Ze studentami rozmawiał Przemek Błaszczyk. Juwenalia krakowskie potrwają do 23 maja. I na koniec dwa dni pełne muzyki i pasji. Wraca ING Silesia Beats. To wydarzenie 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie. Teraz sport i Krzysiek Chwaliński.
12: Dzisiaj początek przedostatniej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy w tabeli ścisk. Sporo może się jeszcze wydarzyć. 8 drużyn będzie się bić o to, żeby zostać w najwyższej lidze rozgrywek. Wśród nich Korona i Widzew.
13: Słusznie uważamy, że mamy lepszą sytuację niż mieliśmy. Ona jest dalej trudna, ona jest dalej nie lepsza niż Korony Kielce, która ma lepszy bezpośredni bilans od nas na tą chwilę i gra mecz u siebie.
12: Mówił trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Mecz w Kielcach o 20:30, a 32 kolejkę rozpocznie o 18:00 starcie Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin. Dzisiaj drugie starcie koszykarzy Śląska z Arką Gdynia w fazie play-off Orlen Basket Ligi. W rywalizacji do 3 zwycięstw 1-0 prowadzi zespół z Wrocławia. Początek 20:15.
4: Słońce niestety cały czas odpoczywa. Dzisiaj w Krakowie rządzą chmury. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie przeważnie duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Są też ostrzeżenia przed lokalnymi burzami, w czasie których może intensywnie padać. Dziś na termometrach od 16 do 18 stopni warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr południowy chwilami umiarkowany. Noc dość ciepła, 9 nad zerem, zachmurzenie duże i opady deszczu, a jutro niestety pochmurno, deszczowo i chłodno.
10: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.
14: Sponsorem I Wszystko Gra jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor Opel Astry. www.opel.golemo.pl.
15: Dzień dojazdu rowerem do pracy powoli można uznać za zamknięty. W końcu mamy już po 15 w ten piątek. No chyba, że ktoś na drugą zmianę. To odwagi i ostrożności. Ania Wojtkowiak, witajcie. To są

0: Sobel, Francis Deems, Zagubieni w miłości, a ja tu mam coś dla miłośników poszukiwań i gamingu. Proszę bardzo, twórcy Assassin's Creed zakopują teraz prawdziwy skarb, który będzie można zdobyć, rozwiązując zagadki. Skarb wart 500 tysięcy dolarów. Zostanie zakopany gdzieś na Karaibach. A jednak widzicie, każdy kiedyś powinien wyjść sprzed ekranu. Jak sobie wyobraziliście Karaiby i to, że nie ma za co tam polecieć, to zostańcie, bo zaraz będziemy rozdawać w RMF Max ponad 14 tysięcy złotych.
1: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.
2: Sponsorem I Wszystko Gra jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor Opel Astry. www.opel.golemo.pl.
3: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design, perfekcję w każdym detalu, technologie przyszłości, wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
11: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
18: Zdrowid.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Czy na koniec tego tygodnia ja wreszcie dam komuś ponad 14 tysięcy? Sama nie wiem, ile tutaj jest, ale na początek to najważniejsze, wybraliśmy numer. Halo, dzień dobry, Radio RMF Max tutaj. Z kim mam przyjemność?
2: Z Jarkiem.
1: Jarek! Jareczku, ty mnie masz na jakimś głośniku. Jesteśmy od siebie daleko, a lepiej, żebyśmy się dobrze słyszeli, bo ja tu dzwonię do ciebie w finale zabawy Za Dużo, Za Mało i jest ponad 14 tysięcy złotych do zgarnięcia. Zrobimy coś z tym?
3: Jestem. Wywracam z pracy właśnie. Wyjeżdżam z pracy.
1: O, no czyli idealny moment. Czym się zajmujesz, Jarku, w pracy?
3: Ja pracuję w administracji państwowej, w służbach mundurowych.
1: Wow! Dobra, no to na pewno jesteś gościem, który lubi planować. Na co byś wydał ponad 14 tysięcy?
3: Wow, wakacje przede wszystkim.
1: Czyli na tak zwane spocznij mogłaby być
3: ewidentnie
1: pójść
3: na złapanie drugiego oddechu.
1: To teraz pozwolę sobie to ująć tak mało dyplomatycznie, ale będziesz strzelał. Ile mamy na naszym koncie? Więcej niż 14 332 zł, ale mniej niż 14 503. Jak myślisz, ile to jest? Jak trafiasz co do złotówki, to daję ci te pieniądze od razu, bez piśnięcia. Ewentualnie z radości.
3: 14 490 zł.
1: 14 490. To
3: tak.
1: Sprawdzam. Potwierdzasz?
3: Potwierdzam.
1: Dobra.
3: Ostatecznie.
1: No, ostatecznie. Dobra. No to sprawdzamy w takim razie.
4: Za dużo!
1: Ach! Silny chłop, lekko przestrzelił być może. Znaczy nie wiem, czy lekko, czy mocno, ale jeszcze przestrzelone. 14 490 to za dużo, ale dla ciebie nie mało, bo 500 zł za oddanie tak po prostu tego strzału.
3: Wow,
1: gratuluję ci.
3: Dziękuję w takim razie. Tak zaczęty weekend. Zdecydowanie poprawię humor.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Jak jesteście dobrzy w przeczucia i intuicję, to ta zabawa jest dla was definitywnie. Na rmfmax.pl można się do niej zgłosić. Rozdajemy kasę znów po weekendzie.

0: patrząc na to, że za chwilkę otwieramy weekend, to jest bardzo piękny czas. Wiktor Waligura nas w niego wprowadza, cztery pory roku. Ale jeszcze zerkając na zegarek, może zaraz staniecie przed wielkim obiadowym wyzwaniem. Ryż czy ziemniaki? Dietetycy nie mają wątpliwości, który dodatek jest lepszy. Zostańcie, zaraz szczegóły. A wcześniej jeszcze prognoza pogody dla naszej okolicy.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
13: My na majówkę.
14: No to wpadajcie, bo to domówka Wiktoria Dom.
13: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
14: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
13: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Wiktoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na wiktoriadom.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start.

13 do 18 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr południowy chwilami umiarkowany. Noc dość ciepła, 9 nad 0, zachmurzenie duże i opady deszczu, a jutro niestety pochmurno, deszczowo i chłodno.

Young, Stan Lewis London i Galaxy w RMF Max. To tak pod ten popołudniowy trening bardziej. Tymczasem dietetycy mówią, co lepiej zjeść do obiadu, ryż czy ziemniaki. Często pojawia się to pytanie, no więc jeżeli chodzi o witaminy i minerały, to zdecydowanie lepiej ziemniaki. Ryż ma ich bardzo mało, ale jeśli chodzi o podbijanie wytwarzania się cukru w naszym organizmie, to jednak zdecydowanie bardziej ryż. A najlepiej to byłoby jeść raz ryż, raz ziemniaki, ale najzdrowsze są, jak już wystygną, zimne. Wtedy dłużej wywołują w nas uczucie sytości. Więc wracamy do starego. Mięsko zjedz, ziemniaczki zostaw z dopiskiem na później. A u nas teraz na talerzu świeżutkie modelki i włodarskiej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
2: Jest mega nowość na weekend, może jeszcze nie słyszeliście. Wraca do nas Calvin Harris, już na wakacje. Śpiewa Jazzy, polecam wam Satisfy.
1: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: Modivo e-obuwie, ETCC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super, no to jak dołączyć?
8: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: To nie może być przypadek.
12: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
13: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
15: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
16: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II 45.
17: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Krakowie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w centrum Serenada, Cecha Bonarka oraz Designer Outlet. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
18: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.
15: Wybiła 16 w RMF Max Kraków. Czas na najświeższy flash i prognozę pogody. Kinga Nega. Zaczynamy.
20: Na początek flesza krótko o tym, że Robert Lewandowski w niedzielę może po raz ostatni wystąpić w barwach Barcelony. Napastnik ma, według medialnych doniesień, przenieść się do Arabii Saudyjskiej.
2: Media z całego świata wymieniają kosmiczną kwotę 90 milionów euro, które Al Hilal, klub Karima Benzemy, miałby zapłacić Lewandowskiemu za sezon gry. Polak przebiłby wtedy zarobki Leo Messiego w Interze Miami. A w grę wchodzi także inny saudyjski klub Al Nassr, w którym gra Cristiano Ronaldo. Odejście kapitana naszej kadry z Barsy wydaje się coraz bliższe, szczególnie że ta wciąż nie zaproponowała Lewemu nowej umowy. Jeśli nic się nie zmieni, niedzielny mecz z Betisem może być więc pożegnaniem Polaka ze stadionem Camp Nou.
20: Mówił Cezary Dziwiszek.
1: To jest RMF Max Kraków.
20: Teraz skrót pozostałych informacji. 32-latka z Krakowa padła ofiarą oszustów wykorzystujących metodę na policjanta i pracownika banku. Kobieta przekazała im 310 tysięcy złotych i 10 tysięcy dolarów.
21: Otrzymaliśmy takie zgłoszenie od poszkodowanej. Ona na pewnym etapie zorientowała się, że padła ofiarą oszustów. No i wówczas takie zawiadomienie złożyła na policji.
20: Co grozi oszustom?
21: Obaj ci mężczyźni usłyszeli zarzuty oszustwa. Jest to oszustwo w stosunku do mienia o znacznej wartości, dlatego też grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. A dodatkowo sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec nich tymczasowy areszt na 3 miesiące.
20: Oszuści to 19 i 20-latek z Ukrainy, dodaje komisarz Piotr Szpiech z krakowskiej policji. Trwa Funduszowy Maj, czyli akcja, która pokazuje, co w Polsce powstało dzięki unijnym funduszom. W całym kraju dzieje się sporo wydarzeń, również w naszym regionie. 20 maja w Krakowie będzie okazja poznać kolej od kuchni, odwiedzając zaplecze techniczne niedostępne na co dzień dla podróżnych, gdzie realizowane są kluczowe prace związane z utrzymaniem i przygotowaniem taboru do bezpiecznej jazdy. W trakcie spotkania będzie można poznać specyfikę pracy serwisanta, maszynisty i kierownika pociągu. Szczegóły na fundusze europejskiego.pl. 1000 studni głębinowych z pompami ręcznymi powinno pojawić się w Krakowie, tak uważają członkowie Społecznego Komitetu Rozwoju Krakowa. Komitet będzie musiał teraz zebrać co najmniej 300 podpisów, by projekt uchwały trafił pod obrady na sesję Rady Miasta.
22: Będziemy prowadzić elektroniczną zbiórkę podpisów wśród mieszkańców. Serdecznie Państwa zachęcamy do podpisywania, do udziału w zbiórce. Jest to zbiórka ponadpartyjna, ponad podziałami, skierowana do wszystkich osób, którym zależy na bezpieczeństwie wodnym naszego miasta.
20: Mówiła Dorota Kaim ze Społecznego Komitetu Rozwoju Krakowa. I na koniec o krakowskim festiwalu filmowym. To wydarzenie rozpocznie się 31 maja. Otworzy je dokument o AI, syntetyczna szczerość.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
20: Pochmurno w Krakowie, do wieczora utrzyma się zachmurzenie przeważnie duże, możliwe opady deszczu, a synoptycy ostrzegają także przed burzami, w czasie których może intensywnie padać. Na termometrach od 15 do 17 stopni warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, wiatr chwilami umiarkowany. Noc również ma być pochmurna, zachmurzenie duże, opady deszczu, ale ciepła, na termometrach około 9 stopni. Jutro niestety i deszczowo, i chłodno, i pochmurno.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
25: Hity na To już prawie koniec tego roboczego tygodnia, chociaż słyszę, jak największe robią maturzyści i ósmoklasiści, którym się kończą teraz egzaminy. No nie uwierzycie, z jakiego przedmiotu maturę pisała tylko jedna osoba. Ja byłam turbo zaskoczona. Zaraz szczegóły i to będzie coś, co warto przegadać sobie w weekend ze znajomymi. Ania Wojtkowiak, witajcie w słusznym tempie w stronę weekendu. To Jazzy and Spritz, a zaraz Tame Impala.

piękny jest bas w tym utworze, ale w ogóle to jest jedna z tych świeżynek, przy których ostatnio bardzo się rozpływam. Tame Impala, Dracula w RMF Max, a teraz no, myślę, że zdziwieni będą ci, którzy usłyszą, z jakiego przedmiotu dzisiaj, a właściwie z jakiego języka obcego, rozszerzonego, tylko jedna osoba pisała maturę. Niemiecki, słuchajcie. Tylko jedna osoba wybrała język niemiecki jako język mniejszości narodowych na rozszerzonym poziomie. No, powiem tak, kiedyś nie do pomyślenia, ale nawet gdyby tam był coś jeszcze i chciałoby się go spytać, czy dobrze, to i tak odpowiedź brzmi ja. Więc w sumie wszystko się zgadza.

0: Tak troszeczkę pod ten rozpoczynający się weekend piosenka. Życzę wam, żebyście śpiewali to, patrząc na swój trawnik. Że jest taki piękny. Anima, Joy, Beautiful za nami w RMF Max. A jeżeli jeszcze nie jest, no to naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego właśnie sprawdzili, jak warto kosić trawę, żeby wyglądała idealnie. Szczegóły zaraz. RMF Max. A wcześniej jeszcze Loco Loco od Gordo.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert.

0: Zapraszamy na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort tobie i twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
16: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Wpadaj, zostań.
3: Elo!
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

nimi to się nawet przyjemnie stoi w korku. Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów w RMF Max. Gdy będziesz sam, no już sami nie jesteście, jeśli chodzi o dylemat z koszeniem trawnika. Dzisiaj to pada prawie w całej Polsce, więc rzadko kto by się na mokrą trawę porywał z kosiarką, ale naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego 3 lata badali trawniki i mają odpowiedź. Najlepiej jest kosić trawę mozaikowo, czyli tylko tam, gdzie musi być skoszona, a tam, gdzie nie musi, to zostawić. Generalnie koszenie trawników nie sprzyja bioróżnorodności roślin, zwierząt, no i przede wszystkim podnosi temperaturę gleby, ubija ją, wzmaga zanieczyszczenia. No generalnie powiem wam tak, prognoza na ten weekend jest taka, że nie kosimy. Kosić można maksymalnie raz w miesiącu. Więc dobrego odpoczynku wam życzę. Zbieram się już powolutku i serdecznie dziękuję za to wspólne popołudnie. Ania Wojtkowiak, w poniedziałek wracam do was po 13:00, a teraz hitami będzie was dalej częstować ekipa z kanału nadawczego. Do usłyszenia, pa!

0: Funduszowy Maj.
1: A dzisiaj w ramach cyklu Funduszowy Maj zabierzemy Was w kosmos. No dobrze, prawie w kosmos, obok Katarzyna Heba z Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie. Czym się tu zajmujecie, bo technologie kosmiczne brzmi nieziemsko.
2: Robimy wiele różnych rzeczy, od takich badań technologicznych, co można robić w kosmosie, albo co można robić na Ziemi, a potem wykorzystać w kosmosie lub odwrotnie, ale także pomagamy przedsiębiorcom w przygotowaniu projektów, które oni potem mogą realizować na terenie właśnie naszych laboratoriów.
1: Czyli na przykład taki kawałek metalu, o proszę bardzo, można postarzyć u Was od ręki.
2: Teoretycznie tak. W przeciągu na przykład, nie wiem, kilkudziesięciu godzin możemy przeanalizować proces starzenia się jakiegoś produktu, który w normalnych warunkach trwałby na przykład 20 lat.
1: A przed nami komora bezodbiciowa obok Radosław Walkowski. Co tu badacie?
3: No, uruchamiamy komorę, podnosi się podest i za chwilę będziemy mogli wejść do komory bezodbiciowej, gdzie badamy spektrum pola magnetycznego.
1: Czyli sprawdzacie na przykład, jak zabezpieczyć jakiś, dajmy na to, wojskowy komputer, żeby nikt się nie włamał i nie wykradł jakichś tajnych danych. No i oczywiście na końcu dajecie rozwiązanie.
3: Tak, co musi być zrobione, żeby jak najbardziej te urządzenia zrobić niewidoczne.
1: Macie fajne spotkania dla dzieciaków, organizujecie webinary dla studentów, pomagacie przedsiębiorcom, a w dodatku sami staracie się o fundusze europejskie na realizację tych różnych pomysłów.
2: Sami piszemy też projekty. Staramy się teraz na przykład o projekt, który będziemy realizować ze środków Europejskiej Agencji Kosmicznej. Park Technologii Kosmicznych to taki game changer, można powiedzieć, bo niewielu myślało o tym, że technologie kosmiczne wystrzelą w kosmos, tak jak to się dzieje dzisiaj.
1: No i takie nieziemskie miejsca też dzięki funduszom europejskim powstały. Fajnie, prawda? A wszystkich już teraz zapraszamy na rmfmax.pl, gdzie można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
5: Reklama.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Odporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł. Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz?

0: salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
2: Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
10: Kraków 96 i 7 FM.
11: Pochmurno w Krakowie, do wieczora utrzyma się zachmurzenie przeważnie duże, możliwe opady deszczu, a synoptycy ostrzegają także przed burzami, w czasie których może intensywnie padać. Na termometrach od 15 do 17 stopni warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, wiatr chwilami umiarkowany. Noc również ma być pochmurna, zachmurzenie duże, opady deszczu, ale ciepła, na termometrach około 9 stopni. Jutro niestety i deszczowo, i chłodno, i pochmurno.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Hi Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze. Miłość, związki i rozmowy. Od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
4: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Rozpalamy apetyt na wyborne zwycięstwo w sklepach Decofire. Odkryj grille gazowe Napoleon i podbij podniebienia swoich gości. Poznaj najpopularniejszy model w Polsce. Napoleon Freestyle. Sprawdź zalety palnika do steków Sizzle Zone. Nie ograniczaj się dzięki chudziutkim ratom 0%. Kanadyjska marka grilli gazowych Napoleon szturmuje polskie ogrody i tarasy. Dołącz do ofensywy w salonach Decofire w Krakowie. Ulica nad Serafą 56 i Medweckiego 7. Decofire.pl.
6: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Krakowie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w centrum Serenada, Cecha Bonarka oraz Designer Outlet. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
7: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
9: My na majówkę.
10: No to wpadajcie, bo to domówka w Victoria Dom.
9: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
10: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
9: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
11: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
12: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad 1 000 000 widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: To popołudnie z RMF Max Kraków. Wybiła godzina 17. Kinga Nega. Czas na skrót najważniejszych informacji. W tym roku na wakacyjny odpoczynek rodacy wybierają kraje położone bliżej Polski. Taki jest wniosek ze spotkania właścicieli biur podróży z całej Polski.
2: Odświeżamy pewne kierunki, o których już zapomnieliśmy. Tutaj mowa na przykład o Bułgarii, która znowu wraca do naszych zainteresowań.
3: W tym tygodniu ilu klientów zgłosiło się do pana biura podróży?
4: 10.
3: I dokąd wybrali wycieczki?
4: Turcja, Egipt, Grecja.
3: Zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami jest podobne jak rok temu, czy jednak mniejsze?
4: Jest dużo mniejsze.
1: Z Katarzyną Turosieńską i Michałem Żebrowskim z Polskiej Izby Turystyki rozmawiał Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max Kraków.
1: 6 czerwca ruszy przebudowa skrzyżowania przy Teatrze Bagatela. Będą utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. Tramwaje przestaną kursować pierwszą obwodnicą od ulicy Piłsudskiego do ulicy Długiej oraz ulicą Karmelicką.
5: Tutaj dobra informacja, jeśli chodzi o funkcjonowanie tramwajów w tym właśnie miejscu, jest taka, że z kolei 1 września, zaraz na początku września, wrócą tramwaje na ulicę Karmelicką, czyli będzie się dało tramwajem dojechać z Bronowic Małych właśnie w okolice skrzyżowania z ulicą Rajską, ponieważ tam zostanie zamontowana zwrotnica i na tym fragmencie od 1 września będą jeździły tramwaje dwukierunkowe.
1: Informował Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Kilkadziesiąt instytucji w Krakowie otwiera dziś swoje drzwi. Rozpoczyna się kolejna edycja Nocy Muzeów. Co będzie się działo w Muzeum Inżynierii i Techniki?
6: Hangar jest otwarty. Mamy do końca czerwca wystawę machiny Leonarda da Vinci i będzie można zwiedzać wystawę z przewodnikiem. To, co będzie unikatowe w hangarze Czyżyny, to będzie można zobaczyć niedostępną na co dzień kotłownię. Te kotły wyglądają kosmicznie, jak współczesne dzieło sztuki. Bardzo polecam. Jeśli chodzi o zajezdnię, przepraszam, to jeszcze wrócę, bo będziemy tam mogli zobaczyć prototyp samochodu Meduza. My go będziemy konserwować, więc on nie będzie dostępny przez następne 2 lata.
1: Mówiła Edyta Gajewska z muzeum. I jeszcze kultura na koniec. Od dzisiaj w kamienicy przy Brackiej można oglądać jedyną na świecie ekspozycję poświęconą życiu i twórczości Van Gogha.
7: Vincent van Gogh miał 36 adresów w ciągu 37 lat życia, więc wydarzeń na jego drodze było bardzo wiele. Spotkał mnóstwo ludzi, zobaczył 4 kraje, mówił 4 językami. Dlatego istniało wiele powodów, by różne doświadczenia wpływały na niego i kształtowały jego wizję sztuki oraz świata.
1: Mówił Wouter van der Wien, biograf artysty, twórca wystawy, z którym rozmawiał Maciej Sołtys. W niedzielę w Parku Jordana odbędzie się piknik z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Wydarzenie rozpocznie się o 11 w programie Warsztaty i Pokazy Naukowe. Wstęp wolny.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: W najbliższych dniach aura nie będzie rozpieszczać. W Krakowie przede wszystkim na niebie rządzą chmury. W nocy również zachmurzenie duże, możliwe opady deszczu i to chwilami intensywne. Temperatura zatrzyma się w okolicach 9 kreski. Warunki biometeo mają niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby. Jeżeli chodzi o prognozę na sobotę, to niestety również nie mamy dobrych informacji. Słońce będzie schowane za chmurami. Zachmurzenie duże, słabe przelotne opady deszczu, na termometrach do 12 kresek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: Matko Bosko, to już jest piątek.
11: To już on, właśnie on już... jest.
10: Tyle na niego czekaliśmy. Mówię, piątku, gdzie jesteś? A on mówi, tu jestem.
11: Jestem. I już normalnie weekend też przyszedł. Zobacz. Cześć weekend. Hejka.
10: I on teraz zbija pionę z tym piątkiem.
0: Max.
10: Piękna scena, słuchajcie. Damiana Dawid w tym wszystkim też, z numerem The First Time, i Michał Siwek.
11: I Justyna Borycka, i razem otwieramy weekend w RMF Max. To jest kanał nadawczy, słyszymy się do 20. Dużo atrakcji dzisiaj mamy dla was, więc bądźcie blisko RMF Max.

0: Wajbujemy, wajbujemy. Route 94 za nami w RMF Max, a to jest kanał nadawczy. No i pytanie do was na dziś, na teraz, na dokładnie ten moment. Co robisz? Jak zaczynasz weekend?
1: No, no napisz, bo co, bo nie napiszesz.
0: No właśnie. Messenger RMF Max, otwierasz sobie teraz Messengera w telefonie, szukasz RMF Max i piszesz do nas, co teraz robisz, jak zaczynasz weekend, a my potem z tego zrobimy piosenkę.
1: To jest bardzo proste pytanie. Co teraz robisz i właśnie tą czynnością umówmy się, że zaczynasz weekend, no bo 17:10 w piątek, no to jest taki umowny początek weekendu. I my obiecujemy, tutaj ręka na piersi mojej.
0: Tak, potwierdzam, jest, na mojej też, no.
1: I obiecujemy, że każdą wiadomość wykorzystamy w naszej piosence. Absolutnie każdą.
0: Uroczyście przysięgam.
1: Dokładnie, więc prosimy wysyłać, a ta piosenka na antenie RMF Max już niebawem. Zostańcie więc z nami. RMF

0: Ale piątkowy klimacik w tym numerze. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. I przy takich dźwiękach na przykład będzie można sobie tramwajem nad Bałtykiem zasuwać.
1: To ale jest jak tramwajem? Na tramwaj. Szynach? Nie.
0: Nie, to taki wodny tramwaj. No jak nie. Chodzi o wodny tramwaj. Ja już wszystko tłumaczę. Chodzi o tramwaj wodny z Pucka do Chałup, który ma pozwolić spojrzeć na wybrzeże, prawda, z innej perspektywy. Tak idealnie akurat zbliża się lato, takie atrakcje są potrzebne, tak? Z Pucka do Chałup wodą, tramwajem.
1: Nie wiem jeszcze, ile bilety będą kosztować.
0: Ja też nie.
1: Nie sprawdzałam tego, ale gdybym ja tym zarządzała, to powiedziałabym, że biletem wstępu będzie powiedzenie Puck, Puck, kto tam?
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
5: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na cztery koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
6: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
8: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
12: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
13: Znałem to już.
12: Dzięki RMF Max.
14: To tego się słucha.
12: Max jest pierwszy. Wiadomo co jest i co będzie hitem.
14: Też bądź pierwszy.
15: Świeże hity.
14: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
15: Tylko w RMF Max.
16: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
17: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smog. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juvenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juvenia.info.
18: Hot grill.
19: Parilla caliente.
20: Grilla calda.
21: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
22: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
23: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
24: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
23: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
24: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
23: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
25: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
26: I po reklamie.

0: Andy Dust z Zokarią w RMF Max. Jest 17.31, a my mamy wam do zaprezentowania, szanowni państwo, nowość w RMF Max.
1: No, Michał Ciebie już się po prostu tak wyluzował, bo to jest taki numer, który sprawia, że czujemy się dobrze, który sprawia, że po prostu piątek jest w głowie cały czas, a dzisiaj jest też nawet naprawdę w rzeczywistości, także tutaj się nie mylimy. Milky i Just the Way You Are w remiksie Davida Guetty. Tutaj słuchajcie, nawet gitarowy riff z 88 roku można usłyszeć. No jest to po prostu kawałek, który no, łączy nas w czasie.
0: Czyli to jest taki cyklicznie wracający do nas kawałek. Riff z 88 w piosence z 2002, którą zremiksował w tym roku David Guetta i właśnie w tej ostatecznej, najbardziej takiej imprezowej, świeżutkiej formie on dla was teraz. Numer Milky, Just the Way You Are, ale właśnie w remiksie Davida Guetty.
2: To jest nowość RMF Max.

0: sumie myślę, że to jest straszna amatorka tak po prostu pisać piosenkę z głowy jak Taylor Swift, nie? Fate of Ophelia za nami w RMF Max.
1: Moim zdaniem ona powinna sobie zawiesić poprzeczkę wyżej, żeby nazywać się prawdziwą artystką.
0: Tak jak my, bo my... Bo my piszemy piosenkę z tego, co wy nam wysłaliście, z tego, co teraz robicie. Piszecie na Messengerze RMF Max, a my piosenkę kleimy i ona za chwilę
1: także
0: u nas będzie.
1: Ranking artystów na dziś. Michał Siwek, Justyna Borycka, niżej dopiero jest Taylor Swift.
0: Ale tak daleko niżej.
1: Zostańcie z nami.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: My na majówkę.
12: No to wpadajcie, bo to domówka Wiktoria Dom.
11: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
12: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
11: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Wiktoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na Wiktoria.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Od 15 do 17 maja cały Kraków kibicuje w jednym miejscu. Na torze kajakowym przy ulicy Kolna 2. Zapraszamy na 5. memoriał Stefana Kapłaniaka, zawody Pucharu Polski. ICF Kanu Slalom World Ranking. Krakowskie slalomy. Organizatorzy: Krakowski Klub Kajakowy i Polski Związek Kajakowy. Partner główny: Województwo Małopolskie oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Partnerzy: Miasto Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej, Lotto. Sponsorzy: PGE, Ośrodek Sportu i Rekreacji Kolna.
3: A miało być tak pięknie. Zieleń, tanie bilety, szacunek dla mieszkańców. A dostaliśmy drożyznę, nepotyzm i chaos w mieście. Idź 24 maja na referendum. Miej odwagę powiedzieć dość. To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Kraków dla mieszkańców w związku z referendum 24 maja 2026. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie grupa.rmf.pl.
4: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii

W najbliższych dniach aura nie będzie rozpieszczać. W Krakowie przede wszystkim na niebie rządzą chmury. W nocy również zachmurzenie duże, możliwe opady deszczu i to chwilami intensywne. Temperatura zatrzyma się w okolicach 9 kreski. Warunki biometeo mają niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby. Jeżeli chodzi o prognozę na sobotę, to niestety również nie mamy dobrych informacji. Słońce będzie schowane za chmurami. Zachmurzenie duże, słabe, przelotne opady deszczu na termometrach do 12 kresek.

0: Nie zwalniamy tempa, to jest John Summit i All The Time w RMF Max, ale teraz pora na piosenkę złożoną z tego, co aktualnie robicie.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: To jest jakiś hit. Przyszło 42 wiadomości. Dokładnie wszystkie zostały uwzględnione w tej piosence, więc posłuchajcie tego koniecznie.

0: No przyznam, że ja się trochę spociłam pod skrzydłem po pisaniu tej piosenki. To było wyzwanie, no.
1: Ale to, czego nie zauważasz w sformułowaniu spociłam się pod skrzydłem, to, że wyrosły ci skrzydła.
0: Tak, tak. Cudownie, słuchajcie. Kochani, jak zwykle po 17 będziemy pisać piosenki o tym, co u was? A po 18 kolejna zabawa w kanale nadawczym w RMF Max. To jest weekend, to jest czas, żeby trochę wyluzować.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Jukenaria 2026. Kraków, przygotuj się na muzyczne trzęsienie ziemi. Zapraszamy uczniów, studentów i tych dawno po studiach. Po prostu nie możecie zabraknąć pod sceną. Już 28 i 29 maja wystąpią Miu, Kasba Łagane, Fukaj, Fałki, Paluch i wielu innych. Z kodem RADIO rabat 30% na wszystkie bilety dostępne na dixieapp.com. Poleca RMF Max.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
10: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smog. Kolejny. 15 i zaczyna się mecz Juwenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juwenia.info.
11: Malownicze wybrzeże Apulii, niezapomniany klimat południowej Portugalii lub północnej Macedonii, zapierająca dech w piersiach Transylwania. A może chodzi ci po głowie City Break? Odkryj nowe kierunki z Katowice Airport. Brindisi, Faro, Ochryda, Braszów, Maastricht. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Zarezerwuj parking i kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Kinga Nyga, zapraszam ponownie na najświeższy flash w RMF Max Kraków na 96 i 7 FM. Jeden podawał się za przedstawiciela banku, drugi za policjanta. Mundurowi zatrzymali dwóch Ukraińców, którzy oszukali 32-letnią mieszkankę Krakowa na prawie 310 tysięcy złotych i 10 tysięcy dolarów. Oszuści zostali tymczasowo aresztowani.
2: Kobieta pod koniec marca odebrała telefon od osoby, która przedstawiła się jako pracownik banku. Ta osoba poinformowała kobietę, że pieniądze, oszczędności zgromadzone na jej koncie są zagrożone i że za chwilę zadzwoni do niej policjant, który poinstruuje ją, co zrobić, aby te pieniądze, te oszczędności odpowiednio zabezpieczyć.
1: Oszustom, 19- i 20-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, dodaje komisarz Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Kraków nie jest przygotowany na sytuację długotrwałego braku prądu i odcięcia dostępu do wody. Tak uważają członkowie niedawno założonego Społecznego Komitetu Rozwoju Krakowa. Dlatego postulują budowę sieci studni głębinowych w mieście.
3: Istnieje takie pojęcie jak blackout wodny. Do tej pory ono jest mało rozpowszechnione, ale faktycznie jest możliwe. Na czym to polega? Polega to na tym, że już niedługo z uwagi na brak prądu może dojść do tego, że po prostu nie będzie wody. Stąd nasza inicjatywa przygotowania w Krakowie ujęć wody w postaci studni głębinowych zabezpieczonych pompami ręcznymi.
1: Wyjaśniał Michał Kostrzyński ze Społecznego Komitetu Rozwoju Krakowa. Komitet będzie musiał teraz zebrać co najmniej 300 podpisów, by projekt uchwały trafił pod obrady na sesję Rady Miasta. Mieszkańcy Krakowa wybrali nazwę dla nowej placówki przy Powiślu. Najwięcej głosów w internetowej ankiecie zdobyło Muzeum Rzek Krakowskich. To ponad połowa z 476 oddanych głosów. Nowy oddział Muzeum Krakowa ma powstać u stóp Wawelu do 2029 roku. Placówka ma być żywym muzeum łączącym historię z nowoczesną edukacją o roli rzek w mieście. Oprócz Wisły obejmie także między innymi Rudawę, Wilgę i Dłupnię. Ponad 500 mln zł ma kosztować budowa nowego terminala w Kraków Airport. Umowa na realizację inwestycji została już podpisana.
4: Cieszymy się, że już rozpoczynamy ten element docelowy, że wchodzimy w plac budowy. W tym roku już roboty ziemne, więc jeszcze niewiele będzie widać ponad powierzchnią ziemi, ale rok kolejny, rok jeszcze następny to będą bardzo intensywny czas na lotnisku. Przypomnę, że w tym samym czasie będą trwały prace nad i nową drogą startową, i nowym budynkiem hotelowym, i szeregiem jeszcze innych inwestycji, jak chociażby przeniesienie potoku olszanieckiego, więc dużo się będzie działo. Jesteśmy gotowi, żeby sprostać temu procesowi.
1: Prace będą kosztować ponad 500 mln zł, dodaje Łukasz Strutyński, prezes zarządu Kraków Airport.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: To będzie pochmurna, ale dość ciepła noc. Zdaniem synoptyków temperatura zatrzyma się w okolicach 9 kreski. Zachmurzenie duże, możliwe opady deszczu, chwilami intensywne. Warunki biometeo mają niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby południowo-wschodni. Sobota również pochmurna, zachmurzenie niemal przez cały dzień duże, do tego możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach zdecydowane ochłodzenie tylko od 10 do 12 kresek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Mam dwie wiadomości, dobrą i złą.
8: No to zacznij od złej, no.
7: Nie, najpierw zacznę od dobrej. Nie, od złej, okay. Sorry, źle, bo pomyliłem się.
8: No.
7: Ubywa nam piątku.
8: Z każdą
7: minutą.
8: No to jaka jest ta dobra?
7: Że po piątku jest sobota. Woohoo! Ale to rozkminiłem, nie? Michał Siwek.
8: Justyna Borycka. No, niesamowite. Bibi Rexa i Faithless teraz w RMF Max, a to jest kanał nadawczy. Jeszcze więcej oczywistych rzeczy usłyszycie tutaj do godziny 20.
7: Ja coś źle powiedziałem? Dobrze powiedziałem.
8: Dobrze powiedziałeś.
7: Dobrze powiedziałem.
8: Tak jak powiedział.

0: I zobacz, i my umieściliśmy prawie 50 wiadomości naszych słuchaczy w piosence, a tutaj Naughty Boys z samym Smithem, la la la i piosenka gotowa. To jest moim zdaniem,
1: a my za darmo,
0: oszustwo,
1: nie?
0: Oszustwo to jest pójście na łatwiznę, nie powinno się takie rzeczy nie powinny się dziać.
1: Absolutnie, słuchajcie, ale jakbyście chcieli też za darmo coś fajnego zrobić, to można jechać do Piły jutro, lato na maksa, kolejny koncert na naszej trasie, dopiero drugi. I tam, słuchajcie, Zalia, Posti, no i Ola Bieniasz nasza ze swoim DJ setem, więc naprawdę będzie się działo. Fajna impreza, totalnie za free, można po prostu sobie tak zrobić już przedsmak lata razem z RMF Max.
0: No bo dopiero co ustaliliśmy, że weekend zaczyna się właśnie teraz. Dopiero co pytaliśmy, od czego ten weekend zaczynacie. No i wypadałoby mieć jakieś plany na ten weekend. I to jest nasza propozycja tego właśnie planu. Super impreza, wpadajcie, będziemy tam my. I żeby impreza była równie dobra, jak my oczekujemy, no to musicie być właśnie jeszcze...
1: No wy też, tak.
0: Jakby wy.
1: Tak.

0: od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Max, 18 minut po 6. Pomyśleliśmy sobie z Michałem, że jest piątek, to trzeba się trochę zabawić. No i wyruszyłam na poszukiwania takich karteczek samoprzylepnych. Znalazłam i uznaliśmy, że zagramy w czółko. I teraz ja jestem reprezentacją waszego czułka, czyli słuchacze RMF Max, i faktycznie mam na czole, czyli odkryja się?
2: Nie, jest okej.
1: Okay. Jest okej.
2: Okay. Zostaw, bo odkleisz. Taka łososiowa kartka została przylepiona na wasze czoło za pośrednictwem czoła Justyny Boryckiej.
1: Tak, i teraz wiecie pewnie, na czym polega gra w czółko, że trzeba zadawać takie pytania, na które można odpowiedzieć tylko tak lub nie. No i w ten sposób po paru pytaniach być może uda się zgadnąć, kim jestem. To a jednocześnie kim wy też jesteście.
2: Justyna, jedziesz z pierwszymi pytaniami, a później kolejne pytania dosyłajcie wy, kochani słuchacze, i
1: pomóżcie mi.
2: Poprzez właśnie czoło Justyny Boryckiej te wasze pytania będą zadawane.
1: Messenger RMF Max, tutaj zapraszam. No to pierwsze pytanie, czy jestem postacią fikcyjną, czy prawdziwą?
2: Jesteś prawdziwą postacią.
1: Czy jestem znaną osobą w takim razie, tak? Żeby wszyscy mogli zgadnąć.
2: Tak.
1: Kobieta czy mężczyzna?
2: Nie da się na to odpowiedzieć tak lub nie. Nie, no mogę odpowiedzieć tak lub nie.
1: A, tak, kobieta.
2: Nie.
1: Czyli mężczyzna.
2: Tak.
1: Dobrze. To jest aktor, aktor?
2: Nie.
1: Piosenkarz?
2: Nie. Dobra, daj ludziom pytania zadać. Messenger RMF Max, kolejne pytania lecą już od was, a Borytka siedzi z kartką na czole.
1: I się zastanawiam.
2: Strasznie śmieszne to jest, słuchajcie. RMF
3: Max. Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
5: Jest mega nowość na weekend, może jeszcze nie słyszeliście. Wraca do nas Calvin Harris, już na wakacje. Śpiewa Jazzy, polecam wam Satisfy.
4: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
5: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Czujesz wiosnę w powietrzu? Ona rozpala pożądanie na sezon grillowy. Ucztuj po królewsku z nowym grillem gazowym Napoleon. W salonach Decofire znajdziesz wszystkie modele znanej kanadyjskiej marki. Zachwycą cię możliwości palnika do steków Sizzle Zone. Urzeknie najpopularniejszy Napoleon Freestyle. Przekonają leciutkie raty 0%. Podbij świat grillowania z Napoleonem. Czeka na ciebie w salonach Decofire w Krakowie. Ulica nad Serafą 56 i Medweckiego 7. Decofire.pl.
8: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
9: Już 23 maja euforia dźwięku w krakowskim klubie Studio. Wystąpią prawdziwe legendy muzyki klubowej. Aquagen, Bartes, Brooklyn Bounce DJ, DJ Jean, DJ Quicksilver, Dune, Marco V, Mark Van Linden i Mikro. Kraków, 23 maja. Klub Studio. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
10: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
11: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: kurczaka kilogram 15,99 z delikatą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smog. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juwenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juwenia.info.
2: A miało być tak pięknie. Zieleń, tanie bilety, szacunek dla mieszkańców. A dostaliśmy drożyznę, nepotyzm i chaos w mieście. Idź 24 maja na referendum. Miej odwagę powiedzieć dość. To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Kraków dla mieszkańców w związku z referendum 24 maja 2026. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie grupa rmf.pl.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Upside Down. Wprawdzie nie jest borycka do góry nogami, ale i tak wygląda śmiesznie. Dziś w RMF Max Felix Jen i Boy You Turn Me, ale nie tylko muzyka dziś nas zabawia.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Otóż kochani, gramy w czółko. Mam na swoim czole kartkę przylepioną z jakąś postacią i teraz wspólnie musimy zgadnąć, o kogo chodzi. Messenger RMF Max, zadajcie pytania, na które można odpowiedzieć tak lub nie. Przyszło już kilka propozycji, więc uwaga, zadaję i jeszcze od razu ustalmy, co już było poprzednio. Wiemy, że jestem znanym mężczyzną, nie aktorem i nie piosenkarzem, więc parę pytań od was. Jakim, czy jestem politykiem?
0: Nie.
2: Czy jestem z Polski?
0: Tak.
2: Czy żyję?
0: Tak.
2: Jestem młody?
0: Nie.
2: Okej. Nie jestem politykiem, nie jestem aktorem, nie jestem piosenkarzem. Kim jeszcze znanym można być? Pomóżcie, Messenger RMF Max, piszcie pytania.
0: Ale mnie korci, żeby coś powiedzieć, ale nie mogę.
2: No weź podpowiedz.
0: Jestem jedyną osobą, która zna odpowiedź na te pytania i dźwigam to brzemię, nie jest łatwo. Zadawajcie kolejne pytania.
2: Piłkarzem? Piłkarzem?
0: Nie, Kuba, nie jesteś piłkarzem.
1: RMF Max. Hity na Maxa. Like an old
0: desire that you know too well. Wy wysyłajcie pytanie póki co. Nowa Lady Gaga specjalnie dla was w RMF Max.

0: Dawid Podsiadło staje się potworem, a ja nadal nie wiem, kim jestem. Gramy w czołko dzisiaj w RMF Max w kanale nadawczym. Mam na czole przyklejoną kartkę z pewną postacią. Wiemy już, że jestem znanym mężczyzną, nie aktorem, nie piosenkarzem, nie piłkarzem. Żyję, jestem z Polski i już w raczej podeszłym wieku. W sensie trochę starszy.
1: Kolejne
0: po prostu mężczyzna.
1: Mhm.
0: Pytania od was z Messengera RMF Max. Czy to pisarz powieści kryminalnych?
2: Nie.
0: Prezenter telewizyjny?
2: Tak.
0: Influencer?
2: Max. Tak, można powiedzieć,
0: czyli
2: że tak.
0: Czyli i prezenter, i influencer.
2: Tak.
0: Dobra, to myślimy dalej, a wypiszcie kolejne pytanie, na które można odpowiedzieć tak lub nie na Messengerze RMF Max.
3: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
5: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Krakowie. Odwiedź nas w Galerii Krakowskiej i Bonarka City Center. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com. Mm-hmm.

0: ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Zastanawiasz się, dlaczego nowa RAV4 budzi takie emocje? Przekonaj się sam podczas dni otwartych w salonie Anwa Toyota na Alei Pokoju 57. Odkryj najnowszą technologię hybrydową oraz inne premiery modeli, czyli Aygo X i CHR+. Odbierz ofertę ze specjalnym bonusem nie tylko na RAV4 na stronie www.nowaRAV4.pl. Powtarzam, nowaRAV4.pl. Anwa Toyota. Czekamy na Ciebie w Krakowie, Aleja Pokoju 57. A nowa Toyota. Zawsze Anwa.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: A miało być tak pięknie. Zieleń, tanie bilety, szacunek dla mieszkańców. A dostaliśmy drożyznę, nepotyzm i chaos w mieście. Idź 24 maja na referendum. Miej odwagę powiedzieć dość. To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Kraków dla mieszkańców w związku z referendum 24 maja 2026. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie grupa.rmf.pl.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na

skrócie. Wiatr przeważnie słaby południowo-wschodni. Sobota również pochmurna, zachmurzenie niemal przez cały dzień duże, do tego możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach zdecydowane ochłodzenie tylko od 10 do 12 kresek.

0: Są takie dni, kiedy kocham swoją pracę jeszcze bardziej. I to jest właśnie ten dzień. Bausaj Magnetic za nami w RMF Max, a my sobie gramy w czółko. I na moim czole cały czas przyklejona kartka z postacią, którą Michał wymyślił. I teraz już o tej postaci trochę wiemy. Wiem, że jestem znanym mężczyzną z Polski, trochę prezenterem telewizyjnym, trochę influencerem, nieco starszym. No i już są propozycje takie konkretne, w sensie po prostu osoby. Lecimy z tym?
1: Znaczy lećmy, no zadawajcie kolejne pytania, tak? No bo dobrze by było, żebyśmy w ciągu godziny jednak to ogarnęli, no bo to już chwilę trwa, my ciągle nie wiemy, kto to jest. Znaczy ja wiem, ale wy nie wiecie.
0: Ja myślę, że my to rozpykamy, bo na Messengerze RMF Max przyszło od was bardzo dużo propozycji. Najczęściej pojawia się Krzysztof Ibisz.
1: Nie, to nie jest Krzysztof Ibisz.
0: No i tu by się nie zgadzało to, że jest starszy, bo on jest coraz młodszy przecież.
1: No absolutnie, tak.
0: Tomasz Kamel?
1: Nie, to też nie jest on.
0: Tadeusz Sznuk?
1: Nie.
0: Ale ciekawe, nie?
1: Tak, znaczy, bo zastanawiam się, jak można go podciągnąć pod influencera, no, ale tak. Jednak on wpływa po prostu na nas wszystkich w jakiś duchowy sposób.
0: To ja może dodam jeszcze jedno pytanie, które się pojawiło tutaj na Messengerze. Mhm. Czy jestem osobą z dużym brzuchem?
1: Owszem, tak, jesteś osobą z dużym brzuchem.
0: To musi być Robert Makłowicz.
1: No i uwaga, uwaga, drodzy państwo, tak, to jest Robert Makłowicz. Nawet przygotowałem specjalny dźwięk na tę okazję.
2: Ladies and gentlemen, we got him.
0: No to musiał być on. I paru osobom się udało zgadnąć.
1: Paru osobom, naprawdę? Mamy kilku Robertów Makłowiczów w propozycjach. No to mi się podoba, jestem z was bardzo, bardzo dumny, kochani. W nagrodę Harry Styles i AZ Łos specjalnie dla was.
0: Ach, my to się umiemy bawić w piątek, co? Bądźcie z nami, to jest kanał dawczy w RMF Max. Tutaj cały czas super zabawa, hity na maksa, banger za bangerem. Dzieje się, bądźcie blisko.

0: trochę spokojnych dźwięków dla tych, którzy mają zszargane nerwy, bo niektórzy stoją w gigantycznych korkach. Meldujecie nam też przez Messenger RMF Max, że na S7 w kierunku Radomia jest gigantyczny korek. No i rzeczywiście tam doszło do dużego wypadku i w związku z tym te utrudnienia, one mogą potrwać nawet do późnych godzin.
1: Okej, okay, czyli trochę trasa się dzisiaj w piątek na weekend wydłuży, ale spokojnie, bo przynajmniej... Max. Z RMF Max zostaniecie trochę dłużej, a my zadbamy o to, żeby było dobrze i przyjemnie i z dobrymi dźwiękami w głośnikach. Za chwilę też prognoza pogody, więc bądźcie blisko.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-krakow.com.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: przedstawiły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Od 15 do 17 maja cały Kraków kibicuje w jednym miejscu. Na torze kajakowym przy ulicy Kolna 2. Zapraszamy na 5. memoriał Stefana Kapłaniaka, zawody Pucharu Polski. ICF Kanu Slalom World Ranking. Krakowskie slalomy. Organizatorzy: Krakowski Klub Kajakowy i Polski Związek Kajakowy. Partner główny: Województwo Małopolskie oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Partnerzy: Miasto Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej, Lotto. Sponsorzy: PGE, Ośrodek Sportu i Rekreacji Kolna.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Kanoli na Sycylii? Tacos na Krecie? Nduja w Kalabrii? A może fritule w Chorwacji? Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. Lamezia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Kinga Nega, zapraszam na najświeższy flash w RMF Max Kraków. Jesteśmy na 96 i 7 FM. 6 czerwca ruszy przebudowa skrzyżowania przy Teatrze Bagatela. Będą utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. Tramwaje nie będą kursować pierwszą obwodnicą od skrzyżowania z ulicą Długą do Kolegium Nowum i dalej do Bronowic Małych.
2: Planujemy to tak zorganizować, żeby jakby te największe prace i największe utrudnienia przypadły na okres wakacyjny. Wiemy, że oczywiście to nie jest tak, że wszyscy wyjeżdżają z miasta, ale jednak ten ruch i korzystanie choćby przez mieszkańców z komunikacji też jest wtedy zmniejszone. Więc tak, planujemy już rozpocząć tak naprawdę w miesiącu czerwcu od tych podstawowych prac. Wówczas zatrzymamy ruch ogólnie tramwajowy już na odcinku Bronowice i Teatr Bagatela.
1: Pasażerów do czasu uruchomienia tramwajów dwukierunkowych wozić będzie zastępcza komunikacja autobusowa, dodaje Jarosław Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Teraz skrót pozostałych tematów. 18 maja firma budująca ulicę 8 Pułku Ułanów przejmuje teren i wchodzi na ostatni fragment tej inwestycji, a mowa o 80-metrowym odcinku od rejonu ulicy Krępy do ulicy Zagrodzkiego na Ruczaju.
3: W poniedziałek przekazujemy teren budowy firmie Skanska. Jest to firma, która realizuje również odcinki 1, 3 i 4. Co istotne, możliwość podpisania tej umowy została przewidziana już na etapie wcześniejszego przetargu dotyczącego właśnie odcinków 1, 3 i 4. Po przekazaniu terenu budowy firma będzie mogła przystąpić do realizacji robót i będzie miała na to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli od 8 maja.
1: Informuje Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich. Krakowscy radni apelują do premiera o pieniądze na szczepienia przeciw meningokokom. Rezolucję przygotowali ponadpartyjnie Edyta Nowak z KO i Michał Ciechowski z PiSu.
4: Powikłania i sama choroba jest zagrażająca życiu, w związku z tym tutaj sprawa jest dla nas oczywista. To widzimy po wynikach, widzimy po ilości osób, która chce się szczepić. Oczywiście znajdą się przeciwnicy szczepień, natomiast wychodzimy z założenia Komisja Zdrowia, że nie możemy utrudniać i możliwości szczepienia tym osobom, które chcą, a to przede wszystkim do nich jest skierowane, stąd ta rezolucja.
1: Mówił radny Michał Ciechowski. Eksperci biją na alarm. Kopiec Kościuszki coraz bardziej się osuwa.
5: Nie mamy modelu katastroficznego, że kopiec się rozpadnie już zaraz, natychmiast. Natomiast musimy brać pod uwagę, że sytuacja, kiedy byłyby ulewne deszcze, mogłyby być negatywne. A te wszystkie propozycje chętnie będziemy realizować. Wolałbym etapowo, chyba że w całości otrzymalibyśmy środki. Ale nie będziemy siedzieć i mówić, nie mamy pieniędzy. Chcemy działać.
1: Mówił prezes Komitetu Kopca Kościuszki Piotr Dobosz.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
1: Noc w Krakowie minie pod znakiem zachmurzenia dużego. W dodatku mogą pojawić się opady deszczu, chwilami intensywne. Na termometrach około 9 stopni warunki biometeo mają niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby południowo-zachodni. Sobota niestety również bez słońca. Będzie pochmurno, zachmurzenie niemal przez cały dzień duże. W dodatku możliwe opady deszczu, a na termometrach niewiele, od 10 do 12 stopni. W niedzielę podobna aura.
0: W każdej chwili Max nadaje hit.
6: Chciałem tylko przypomnieć, że kiedy powiedzieliśmy, że w czółku chodzi o Roberta Makłowicza, Brian napisał caps lockiem. Zgadłem!
7: Tak jest! No i do Briana zestaw gadżetów od RMF Max już poleciał. No coś się należy. Max. Za tę wspaniałą intuicję. A to jest wciąż kanał nadawczy Siwek i Boryska z wami do 20 i mnóstwo hitów na Maxa.
8: Yeah.

0: Alex Warren i jego Fever Dream w RMF Max, 13 minut po siódmej. No szykuje się gorączka piłkarska już niebawem, będzie mundial, no a w związku z tym także muzyczne atrakcje, których wcześniej nie było.
1: Spokojnie, to jest w ogóle gorączka piłkarska związana z mundialem, na którą akurat Polacy są odporni, no bo to...
0: Tak, mamy szczepionkę.
1: Nas tam nie będzie, spokojnie.
0: Nas tam nie będzie. No ale słuchajcie, w czasie finału tych mistrzostw będzie można zobaczyć halftime show, tak jak na Super Bowl. Zagra Madonna, BTS i Shakira, więc no, na grubo polecieli, trzeba przyznać.
1: Na grubo biorą przykład z tych amerykańskich sportów, które potrafią zrobić dookoła meczów wielkie show i miejmy nadzieję, że w piłce nożnej to na stałe też zawita. Ale to, do czego my zmierzamy, to to, że dziś jest też premiera oficjalnego hymnu zbliżającego się mundialu i ten hymn tworzy znana wam już i kojarząca się doskonale z piłką nożną Shakira.
0: Tak jest i Burna Boy też w tym numerze to Die Die w RMF Max, no to lecimy, bo ten numer będziemy słyszeć często. And now, ladies and gentlemen.

0: Taki mały ja, taki wielki świat, to Kukę w RMF Max, 20 minut po siódmej, no i no życie też się. Życie też długie i w tym życiu się wielu rzeczy można nauczyć, niektórych trochę za późno.
1: Pochwal się, proszę bardzo.
0: Uwaga, w tym tygodniu po raz pierwszy w życiu przyszyłam dwa guziki.
1: Justyna Borycka, wiek?
0: Ręcznie. No tak, nie lubię podawać, ale no tak, no 32 mam, no.
1: Gratulujemy.
0: Mhm.
1: Nie oceniamy.
0: Ale udało się, nawet nie było jakoś strasznie krzywo.
1: Jeszcze raz gratulujemy. Jeszcze raz nie oceniamy. Wciąż nie oceniamy. Zero oceny absolutnie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Tak strasznie staram się nie oceniać.
0: Dobra, to ty sobie tam myśl co chcesz, a ja zapytam was, czy są jeszcze jakieś takie rzeczy, których też się jakby nauczyliście późno w życiu?
1: Jak na przykład właśnie przeszywanie guzików. Okej, okay, tak, to jest bardzo ciekawe. Dajcie znać, Messenger RMF Max, zostawcie głosówkę, jeżeli jest coś takiego, co... Ja nie chcę powiedzieć, że za późno, bo ja nie oceniam.
0: Po prostu niedawno się nauczyliście.
1: O, bardzo ładnie
0: to powiedziałaś. Na przykład, nie wiem, czy zadanie kwiatków, czy właśnie przeszywanie guzików. Dajcie znać, głosówki na Messengerze RMF Max. No, czekamy.
1: A ja się wciąż zajmuję nieocenianiem.
0: Mhm.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
4: Jest mega nowość na weekend, może jeszcze nie słyszeliście. Wraca do nas Calvin Harris, już na wakacje. Śpiewa Jazzy, polecam wam Satisfy.
3: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
2: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Jukenaria 2026. Kraków, przygotuj się na muzyczne trzęsienie ziemi. Zapraszamy uczniów, studentów i tych dawno po studiach. Po prostu nie możecie zabraknąć pod sceną. Już 28 i 29 maja wystąpią Miu, Kasba Łagane, Fukaj, Fałki, Paluch i wielu innych. Z kodem RADIO rabat 30% na wszystkie bilety dostępne na dixieapp.com. Poleca RMF Max.
10: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.

0: Polskiej Hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: A miało być tak pięknie. Zieleń, tanie bilety, szacunek dla mieszkańców. A dostaliśmy drożyznę, nepotyzm i chaos w mieście. Idź 24 maja na referendum. Miej odwagę powiedzieć dość. To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Kraków dla mieszkańców w związku z referendum 24 maja 2026. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie grupa rmf.pl.
3: I po reklamie.

0: Alok i Khalid z piękną nowością, to Dive Into Me w RMF Max. Ale konsumenci w Polsce, przynajmniej niektórzy, wstrząśnięci jak soczek jabłko mięta, bo na pewnym znanym napoju, takim w szklanej butelce, ale z kapselkiem, zabrakło na tym kapselku tego hasła, które się tam pojawia.
1: Spazm zdumienia i zawodu przebiegł przez naród. Zrozumiały zresztą, moim zdaniem, ten spazm również ze mnie się wydał.
0: No bo skąd mamy teraz wiedzieć, czy będzie dobry dzień? Albo że wszystko będzie dobrze?
1: Albo że ktoś nam życzy wszystkiego dobrego. Jakaś taka niepokojąca myśl człowieka nachodzi, że może wcale nie życzy.
0: Słuchajcie, jakby co? My życzymy. I mówimy, że będzie dobrze. Bo to już weekend.
1: Niepodobno napisy mają niedługo wrócić. Spokojnie.
0: Będzie dobrze.

0: Rihanna i Calvin Harris w RMF Max. I to jest wspaniałe duo, które robi nam piątek. Będzie jeszcze parę okazji, żeby trochę się rozkręcić przed weekendem. Za chwilę kolejne bęgery, ale jeszcze prognoza pogody, bo te burze to tak będą przychodzić i odchodzić i tak się mieszać trochę nad niebem.
1: Do mnie mój kolega Albert dzisiaj napisał. Albert RCB. Jeżeli wy jeszcze nie sprawdzaliście telefonu, to sprawdźcie, bo być może u was też te alerty obowiązują, a u nas w pogodzie, w prognozie usłyszycie szczegóły. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Jukenaria 2026. Kraków, przygotuj się na muzyczne trzęsienie ziemi. Zapraszamy uczniów, studentów i tych dawno po studiach. Po prostu nie możecie zabraknąć pod sceną. Już 28 i 29 maja wystąpią Miu, Kasba Łagane, Fukaj, Fałki, Paluch i wielu innych. Z kodem RADIO rabat 30% na wszystkie bilety dostępne na tixiapp.com. Poleca RMF Max.

A miało być tak pięknie. Zieleń, tanie bilety, szacunek dla mieszkańców. A dostaliśmy drożyznę, nepotyzm i chaos w mieście. Idź 24 maja na referendum. Miej odwagę powiedzieć dość. To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Kraków dla mieszkańców w związku z referendum 24 maja 2026. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie grupa RMF.

0: 96 i 7 FM.
1: Noc w Krakowie minie pod znakiem zachmurzenia dużego. W dodatku mogą pojawić się opady deszczu, chwilami intensywne. Na termometrach około 9 stopni warunki biometeo mają niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby południowo-zachodni. Sobota niestety również bez słońca. Będzie pochmurno, zachmurzenie niemal przez cały dzień duże. W dodatku możliwe opady deszczu, a na termometrach niewiele, od 10 do 12 stopni. W niedzielę podobna aura.

0: Jakiekolwiek logo na waszym t-shircie dziś, warto zostać z RMF Max, bo w Hop Benz Extra mocne bity ugraby, czyli te najlepsze numery z ostatnich tygodni.
1: Tak jest, RMF Max warto mieć też blisko siebie na juwenaliowych imprezach, bo takie pewnie też jeszcze przed wami, albo być może jeszcze w tym juwenaliowym trybie po prostu jesteście. Warto zostać tutaj, impreza w weekend się dzieje. A my za dziś dziękujemy. Siwek i Borycka.
0: Pa!
2: No i jest i on, piątek, piąteczek, piątunia, a w dodatku juwenalia krakowskie cały czas w Krakowie i okolicach, zatem zobaczmy, co dzisiaj się dziać jeszcze będzie, a trochę tego jest. Kari Incińska, zapraszam was na Tour de Club na antenie RMF Max Kraków. Zaczynamy od strefy Rzaczek, tam dzisiaj na scenie Sarius z Pawbitsem, Chivas, a także i Tynek, z kolei jutro Mięta, Happy Set czy Fish, Emadę Tworzywo. Na dzisiaj jednak w strefie Polibuda Strachy na Lechy, Ich Troje, Lordofon, Lotta czy Łydka Grubasa. Jeszcze na część tych koncertów zdążycie. Ponadto, jeżeli macie ochotę na imprezę, która naprawdę wyróżnia się na tle innych, no to Silent Disco dzisiaj w Zaścianku może być dobrą opcją na wieczór dla was, gdzie to wy zakładacie słuchawki i wybieracie jeden z trzech kanałów, albo muzykę klubową, albo rap, albo największe hity lat 90. i 2000. i bawicie się do tego, co chcecie. W Last Rico przy Gołębiej wyobraźcie sobie z kolei połączenie waszego ulubionego telewizyjnego show z Impro Start od 20.
3: Reklama. Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w Parku na Wyspie. Zagrają Postirol.

0: prezydent miasta Biły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smog. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juwenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierz rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juwenia.info.
5: Od 15 do 17 maja cały Kraków kibicuje w jednym miejscu. Na torze kajakowym przy ulicy Kolna 2. Zapraszamy na 5. memoriał Stefana Kapłaniaka, zawody Pucharu Polski. ICF Kanu Slalom World Ranking. Krakowskie slalomy. Organizatorzy: Krakowski Klub Kajakowy i Polski Związek Kajakowy. Partner główny: Województwo Małopolskie oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Partnerzy: Miasto Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej, Lotto. Sponsorzy: PGE, Ośrodek Sportu i Rekreacji Kolna.
6: I po reklamie.

0: świtu do świtu, od nocy do nocy.
1: W RMF Max hit za hitem.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
2: No w końcu mamy to, piąteczek, piątunio, witajcie weekendowo na liście Hopbands, Przemek Grabowski z wami, no to zaczynamy nasz wieczór od pierwszej dziesiątki, do tego fajne nowości. Dzisiaj wieczorem też będę miał dla was bilety na ING Silesia Beats, a zestawienie otwieramy także klubowo, bo na dziesiątym ląduje Anima, jego Beautiful.
0: Max, numer 10.
3: You make me feel alive again.

0: Czy będzie z tego jeszcze jedynka na liście Hot Bands? To się okaże. W piątek dziewiątka, Dawid Podsiadło, rmfmax.pl. Tam możecie wspomagać Dawida. A teraz jeden z headlinerów, ING Silesia Beats. Muzyczny weekend w Chorzowie 12-13 czerwca. Zapraszam was, RMF Max. Mam dla was bilety, będą do wzięcia dzisiaj wieczorem. Mój numer SMS to 3001. Z kim chcesz potańczyć i dlaczego? Można pisać, koszt jak zwykły SMS 3001. Dlaczego mam zadzwonić właśnie do ciebie? No i teraz na liście Hot Bands headliner tegorocznej edycji ING Silesia Beats to Kashmir i jego nowy beat Ultra Love. Max.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

weekendowo Jazzy i Spritz, Candlelight to 8. Dzisiaj na liście Hot Bands, a teraz nasza weekendowa premiera. Wraca Pink Panteres. To dziewczyna, która zanim zrobiła światową karierę, nagrywała przecież swoje kawałki praktycznie w akademiku, często na bardzo prostym sprzęcie i laptopie, i to właśnie ten taki domowy klimat stał się częścią jej charakterystycznego brzmienia. No to posłuchajmy, czy jest tak po domowemu. No może trochę, Pink Panteres po raz pierwszy w RMF Max w nowości Girl Like Me.

0: Lubię cię jak lato. To modelki w piątek 7 na liście Hot Bands. One też tańczyły i śpiewały na naszej trasie Latro Maxa. Jutro kolejny przystanek, będziemy w Pile. Kogo zobaczycie na scenie, przypomnę wam jeszcze dzisiaj wieczorem. A za chwilę wracamy do odliczania. Jest piątek, no i są klubowe klasyki, ale w remiksie za chwilę na 6. Bibi Rexa i Faithless w numerze New Religion.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej, Kryniczanka.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można...
3: I to razem przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie.
2: Spróbować czekolady.
3: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy? Dbasz o całą rodzinę? Czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
7: A miało być tak pięknie. Zieleń, tanie bilety, szacunek dla mieszkańców. A dostaliśmy drożyznę, nepotyzm i chaos w mieście. Idź 24 maja na referendum. Miej odwagę powiedzieć dość. To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Kraków dla mieszkańców w związku z referendum 24 maja 2026. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie grupa.rmf.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Ghost Town to nasza piątkowa nowość od Rehaba na liście Hot Bands. Kogo kręcą takie bity? Kto chce się pokręcić i potańczyć? Na ING Silesia Beats, bo dzisiaj wieczorem też mam dla was bilety. I to nie jest jakaś zwykła wejściówka, tylko podwójny karnet dla dwóch osób. Na dwa dni. Kto chce tam tańczyć razem z nami, można pisać. Mój numer SMS to 3001. Dlaczego mam zadzwonić właśnie do ciebie? Z kim chcesz potańczyć i dlaczego? Można pisać. Koszt jak zwykły SMS 3001. A my otwieramy pierwszą piątkę listy Hot Bands. Tutaj Wiktor Waligura.

To taki kawałek, przy którym stare spotyka się z nowym, trochę old school, no i trochę new school, odświeżony klasyk przez braci z Brazylii, to Dub Dogs w numerze How Does It Feel. Pięknie wlatujemy w weekend, czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl, za kilka minut nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera nam dzisiaj Kygo, jego Save My Love.

Ich największy hicior to chyba Piece of My Heart i nie chcą iść do domu, ale chcą wejść do listy go Benz, nowość od Meduzy. Polecam weekendowo, głosujecie na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w piątek Kygo w numerze Save My Love. Dwójka, Bledka, już prawie najlepsza, dwa dni. Ale kto otwiera nam weekend na miejscu pierwszym? Tutaj niespodzianka, chociaż dla największych fanów to na pewno nie. Na miejsce pierwsze wraca Somber i jego Back to Friends. Brawa dla niego. One. Numer jeden.

0: I właśnie tak wkraczamy w weekend. Somber, jedynka na liście Hot Bands, Back to Friends. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrymi bitami, z hitami, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: No i jest i on, piątek, piąteczek, piątunia, a w dodatku Juwenalia Krakowskie cały czas w Krakowie i okolicach, zatem zobaczmy, co dzisiaj się dziać jeszcze będzie, a trochę tego jest. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Kraków. Zaczynamy od strefy Rzaczek, tam dzisiaj na scenie Sarius z Pawbicem, Chivas, a także i Tynek, z kolei jutro Mięta, Happy Set czy Fish, Emadę Tworzywo. Na dzisiaj jednak w strefie Polibuda Strachy na Lechy, Ich Troje, Lordofon, Lotta czy Łydka. Grubasa. Jeszcze na część tych koncertów zdążycie. Ponadto, jeżeli macie ochotę na imprezę, która naprawdę wyróżnia się na tle innych, no to Silent Disco dzisiaj w Zościanku może być dobrą opcją na wieczór dla Was, gdzie to Wy zakładacie słuchawki i wybieracie jeden z trzech kanałów, albo muzykę klubową, albo rap, albo największe hity lat 90. i 2000. i bawicie się do tego, co chcecie. W Last Rico przy Gołębiej wyobraźcie sobie z kolei połączenie Waszego ulubionego telewizyjnego show z Impro Start od 20.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
8: O kurde.
7: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
8: No jak najbardziej, jak najchętniej.
7: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: K2. To co dziś robimy?
11: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
10: K2.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Zdrowit.
18: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
19: A cappuccino też za 7?
18: Też.
19: A flat white?
18: Też.
19: A...
18: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do puchania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
21: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
22: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
21: Latium?
22: Tak. Bo suplement diety Latium To aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
21: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
22: Lasium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
14: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Jest weekend, jest piąteczek, no to wlatuje taki właśnie house'owy klasyk. To Francuz Michael Kalfan i jego Treasure Soul, tańczyło się. Kto pamięta te imprezy? Tak, tak, kiedyś to było, ale teraz też są czasy. Dzisiaj będą również ciekawe nowości. No i numery, które rządzą, które uwielbiacie. Przemek Grabowski, witam was piątkowo. No i Ray, musi być. Where is my husband?

Sofia Loren od Tymka z zaproszeniem na jutro do Piły. Nasza ekipa RMF Max już się szykuje. Kto chce spotkać ludzi z radia, zapraszamy jutro. Nasza letnia impreza w Pile. A na naszej scenie Zalia Posty i Ola Bieniasz, która zagra największe hiciory, które znacie z RMF Max, do których tańczycie. I może w jej secie pojawi się także ten gość. Jutro jesteśmy w Pile. To Eben i jego Runway piątkowo w głośniku.

0: Od razu słychać, że mamy piątek, prawda? Ilenium z Ellie Goulding, Don't Want Your Love, a ja czekam na wasze wiadomości, bo dzwonię dosłownie za kilka minut. To są niezwykłe bilety, bo podwójne na dwa dni. Taki kartet możesz mieć dla siebie. Na ING Silesia Beats już wkrótce będziemy tańczyć, zjadą się gwiazdy. No i ty też tam możesz być gwiazdą. Z kim i dlaczego chcesz potańczyć? Napisz teraz na 3001. Koszt jak zwykły SMS. Mogę zadzwonić się do ciebie za kilka minut. Z kim chcesz potańczyć i dlaczego mam zadzwonić właśnie do ciebie? Daj znać. 3001. Bilety czekają.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda?
10: No.
11: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: No kto, no wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: Biedronka.
1: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj, chodź, chodź, chodź. Zalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hit na maksa.
3: Kraków 96 i 7 FM.

0: fajnie.
1: Łukasz też już się szykuje na czerwiec, sprawdził pogodę. Podobno ma być naprawdę super słonecznie i ciepło z 12 na 13 czerwca, bo Łukasz też chce z nami na ING Silesia Beats, bo chciałby wybrać się z kimś, kto potrafi tańczyć nawet stojąc w kolejce po frytki. Masz takiego wariata albo wariatkę?
0: Pewnie mam taką.
1: Masz taką, okej. Okay. Jak ma na imię?
0: Agnieszka.
1: Agnieszka, super. Słuchaj, musisz podać tylko jedną gwiazdę z tegorocznego line-upu i podwójny karnet na dwa dni może być twój.
0: No to na przykład ją Kleosia będzie w tym roku.
1: No oczywiście, że tak, oprócz wielu innych również klubowych gwiazd, to tak. Łukasz, masz swój podwójny karnet na dwa dni na ING Silesia Beats 2026. No to już tam szykujcie najlepsze buty. Kogo pozdrawiasz?
0: No, swoją żonę Agnieszkę i najbliższych znajomych. Cześć wszystkim!
1: Cześć!

się odbyć bez tego kawałka, to oczywiste, Gordo i jego Loco Loco, I want you, I want you, I want you. Teraz porządzą sobie dziewczyny. Za chwilę przypomnę wam Britney Spears, bo dawno tutaj nie było, a przy piątku może ktoś chciałby sobie przypomnieć właśnie Toxic, teraz trochę młodsza, no można powiedzieć, że jej taka młodsza kuzynka, Dua Lipa w RMF Max, Training Season.

0: To dla tych, którzy lecą z nami autem w piątek wieczorem, Kuban i Faust, sam na świecie, lepiej się przy tym podróżuje, prawda? A wiecie, że ludzie to zdradzają więcej sekretów właśnie w aucie, bo jesteśmy jakoś tak bliżej siebie, tak więc może to jest czas na takie szczere rozmowy przy dobrym bicie, bo za chwilę Damiano Dawid, wróci też John Summit. Max.
1: Reklama. Bo w media ekspert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wiadomo, że niskie ceny są

Agatę Biedronka. Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol.

0: przedstawiły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: I po reklamie.

All the Time. Oczywiście tak w przenośni, bo ja tutaj nie na fotelu, tylko na stojąco. Ruszamy się, tańczymy, wkręcamy te żaróweczki. Jest piątek po 22, tak więc dobrego bitu nie zabraknie. Teraz kawałek dla tych, którzy wspominają ostatni koncert Enrique w Trójmieście. No leciały staniki na scenie. Enrique, Pitbull i I Am Chino. Tamo bien. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el...

Dzięki, że jesteś tu, Lanberry i Trips w RMF Max, niebieski DJ. No dzięki, że jesteś tutaj z nami w piątek o tej porze, akurat na czas kolejnej nowości. Sprawdzamy świeże bity z listy Hot Bands. Oscar Metcalf po wielu sukcesach wraca w numerze Sweet Nothings. Może jutro przy sobocie będzie już w zestawieniu. Głosujcie na rmfmax.pl. Oscar Metcalf teraz.

O, to nie jest DJ, który w trakcie swoich setów gra tylko jeden gatunek, na przykład tak jak kiedyś trance, albo tylko dance, albo tylko house. Jest to naprawdę potrafi zaskoczyć, to jest taki klubowy kameleon. Oczywiście wraca też do swojej trance'owej klasyki, co jakiś czas nawet prezentuje takie całkowicie trance'owe sety, ale to tak od święta. Na razie świętujemy piątek, zostańcie z RMF Max, wrócę z dobrym bitem, będą nowości, m.in. od Davida Guetty.

0: Bycie to Galaxy Kong. Teraz nowość, tutaj też słychać house'y i pewien imprezowy hicior sprzed ładnych kilku lat. To Just The Way You Are od Milki. No cała Europa to śpiewała, przynajmniej refren, i w tym roku remiksuje to David Guetta. Ale żeby nie było tak prosto, to David Guetta dodał tutaj jeszcze jeden numer i tak naprawdę w jego remiksie słychać jeszcze klasyk muzyki house, Music Sounds Better With You od projektu Stardust. Just The Way You Are, na piątek lecimy.
1: To jest nowość RMF Max. And it goes.

0: Od dawna to wiem.
1: Nareszcie, nowe męskie granie, no nareszcie już jest. Może chcielibyście dowiedzieć się, co jeszcze ciekawego w męskim graniu? Kto ma szansę na największe koncertowe sukcesy w Polsce? Jakie szykują się polskie premiery? No to jesteście zaproszeni. Karina Nicińska zaprasza oczywiście również po Eurowizji. W niedzielę 22 króluje polska muzyka i polskie gwiazdy. Będą goście z Polski. Próba mikrofonu, niedziela 22, tak akurat przed robotą, przed szkołą. Wszyscy jesteście zaproszeni. We'll be right back.

0: To Alok i ekipa Portugal The Man. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Bibi Rexa i Faithless. Numer, który kręci na liście Hot Bands, w szczególności fanów klubowych bitów, bo to tak naprawdę stara i nowa szkoła, czyli klasyk Insomnia w nowej wersji. Już za chwilę wrócimy też do house'ów, bo zagram wam Talk To You od Holendrów z Anapa.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny są

0: maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ile jest pieniędzy do wydania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: K2, to co dziś robimy?
5: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.

praktycznie dookoła świata, także u nas piątkowo w RMF Max. To Another z Holandii. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami w piątek o tej porze i tak mnie wzięło na klubową klasykę. No to teraz proszę bardzo. Tell Me Why. Numer, w którym słychać jeszcze samplowane nawet lata 80., ale już w XXI wieku od Supermode i jeszcze w remiksie Axwella. Jakiego Axwella? No tego ze Szwecji i ze szwedzkiej House Mafii. Zróbcie głośniej.

Don't You Know Pump It Up, chyba wszyscy to kojarzymy. Wersja Denzela. No trochę zarobił na tym numerze i obiecał, że wróci do Polski nie tylko na dożynki. Na takich imprezach też grywa. No grywa często w Polsce. Właściwie można powiedzieć, że to już Polak, że potrafiłby chyba ogórki zakisić. Nie wiem, czy Gromi kisi ogórki, robi kapustę, ale robi świetne numery. No i mam jego nowość. Gromi, Verve of Max w kawałku Say My Name.

Róż, Jonathan Bledka i Gibbs. Czy kogoś się wzięło może na wspomnienia w trakcie tego numeru, bo okazuje się, że ludzie częściej wspominają byłych partnerów podczas słuchania muzyki, częściej niż podczas oglądania zdjęć. No to może komuś przypomni się ktoś, gdy przypomnę wam muzykę od dziewczyn z Sugababes, to przed wami piątkowo w RMF Max.

szykuje się na kolejne koncertowe rekordy w Polsce. A kto z was szykuje się na jakiś wyjazd mniejszy, większy? No to proszę mi się przyznać, czy zabraliście coś kiedyś z hotelu? Ja się przyznaję, najczęściej to długopis, ale długopis to chyba można, chociaż nie zawsze. I okazuje się, że właśnie najczęściej tym zabieranym przedmiotem nie są ręczniki. Ja nigdy ręcznika nie zabrałem, nigdy. No może mały, tylko raz. Tylko długopisy najczęściej zabieramy do domu i baterie, tylko proszę tego nie robić, bo jakby was przyłapali, ale byłby wstyd. Dla tych, co może się pakują gdzieś na weekend, nasze wieczorne house'y w RMF Max. Bauza w numerze Magnetic.

Candy Night, ten numer rządzi na parkietach. No i ta dziewczyna rządzi na listach przebojów. To Jazzy i DJ Spritz, a my będziemy rządzić jutro w Pile. Lato na maksa, nasza już letnia trasa wystartowała po Gorlicach. Jutro Piła w sobotę. Na naszej scenie Zalia Post i Ola Bieniarz, która zaprezentuje wam największe hiciory, które znacie z RMF Max. A wkrótce na trasie także Malbork, Wadowice. Gdzie jeszcze będziemy, sprawdzicie na rmfmax.pl. Jutro Piła, zapraszam.

imprezowe kalifornialowe. White i jego ekipa. Jak lecą dobre bity, to czas zawsze umyka zbyt szybko. No tak to jest, ale spoko, spoko. Na pocieszenie mamy jeszcze większą część weekendu przed nami. Jeszcze sobota, jeszcze niedziela. Jutro zapraszam Was na listę Hobbends. Sobota 17, wielka 30 tygodnia i nowości, których może jeszcze nie słyszeliście. Przemek Grabowski, do usłyszenia. Cześć.